Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramię.

0: Feta na ulicach Madrytu i spotkanie z rodziną królewską. Hiszpańska reprezentacja świętuje mistrzostwo. W tym tygodniu mija ultimatum w PiSie. Chodzi o wewnątrzpartyjne stowarzyszenia. Niektórym politykom puszczają nerwy. Tatry pod znakiem remontu. Opowiemy o tym na koniec. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania długo tego nie zapomni. Festiwal radości po zdobyciu piłkarskiego trofeum rozlał się na cały kraj. Świętowano m.in. na ulicach Madrytu. Kilka godzin trwał przejazd autokarów ulicami miasta. Na koniec wszyscy pojawili się na scenie na Plaza de Cibeles.
1: Hiszpania!
0: Wcześniej zawodnikom pogratulował król Filip VI, a ci wręczyli całej rodzinie królewskiej koszulki reprezentacji z dwiema już gwiazdkami nad herbem, numerem 26 i napisem Campeones, co po hiszpańsku oznacza mistrzowie.
2: España vuelve a ser gracias.
0: Hiszpania ponownie została dzięki wam mistrzem świata w piłce nożnej. Dziś jesteśmy aktualnymi mistrzami świata, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Nie zapominajmy o tym.
2: No lo olvidemos.
0: Mówił hiszpański król. Dla kraju to drugie mistrzostwo w historii. Pierwsze Hiszpanie zdobyli 16 lat temu w 2010. To świętująca Hiszpania, a my wracamy do polityki. W czwartek mija ultimatum, które Jarosław Kaczyński dał politykom PiSu. To właśnie do tego dnia działacze mają czas na złożenie oświadczenia i opuszczenie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Przede wszystkim tego, które założył Mateusz Morawiecki. W weekend doszło do ostrej wymiany zdań w social mediach. Między politykami partii interweniował sam prezes. O szczegółach Michał Rawa.
3: W weekend na platformie X politycy PiSu kierowali do siebie takie słowa jak rynsztok czy nawet stół pysk. Obserwatorzy są zgodni.
4: To jest jednak największy wyraz buntu w PiSie kiedykolwiek.
3: Mówi były polityk Konfederacji, obecnie komentator polityczny Robert Winnicki. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
5: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem.
3: Ale stronnicy Mateusza Morawieckiego w partii przekonują, że nie zrezygnują ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak słyszymy, pełną parą idą też przygotowania do tak zwanego grilla Morawieckiego, czyli wydarzenia, które 31 lipca organizuje jego stowarzyszenie.
0: W związku z napiętą atmosferą w partii Jarosław Kaczyński zaapelował na platformie X do polityków o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Stwierdził też, że w partii są niestety tacy, którzy ją rozbijają. A według najnowszego sondażu dla Superekspresu PiS traci na kłótniach. Gdyby doszło do rozłamu, poparcie dla tego ugrupowania wyniosłoby 23,8% głosów. To oznacza spadek o ponad 1,5%. Dziś usłyszymy je w całym kraju. Systemy alarmowe. To w ramach ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 2026. Sygnały odezwą się między 7 a 19. O szczegółach Tomasz Widak.
6: W tym czasie na terenie całego kraju uruchomione zostaną syreny alarmowe. Najpierw wyemitowany zostanie modulowany sygnał oznaczający ogłoszenie alarmu, a następnie ciągły 3-minutowy dźwięk oznaczający jego odwołanie. Dodam tylko, że ćwiczenia przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
0: Sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Ruch wahadłowy w Tatrach ruszył remont na popularnym szlaku z hali gąsienicowej na Przełęcz Zawrat. Wymienione zostaną łańcuchy, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Na ten moment, kiedy będzie dokonywał tej zmiany, zdejmował stare, montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego.
0: Prace trwają też na szlaku z Czarnego Ostawu pod Rysami w kierunku Rysów.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: A my ruszamy na wtorkowy szlak. Dzień dobry, 4 minuty po 6.
10: Witamy, Kasia Kozimor,
9: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
10: Zapraszamy do 9. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: 12 minut po godzinie 6 to poranny program Radia Plus, który wstaje we wtorek 21 lipca.
1: Papierowy deszczyk z nieba spadł.
0: Nie, on nie jest papierowy.
1: Na papierze było napisane, że będzie i był.
0: Trochę pokropiło rzeczywiście.
1: No tak, 21 lipca dzisiaj imieniny obchodzą Andrzej, Benedykt, Daniel, Ignacy, Jan, Julia, Klaudiusz, Laurencjusz i Wiktor.
0: Wszystkiego dobrego. Krzysztof Jasiński, polski aktor, reżyser teatralny i telewizyjny, obchodzi swoje urodziny.
1: Brytyjski wokalista, muzyk i filantrop Cat Stevens.
0: Beata Rybotycka, a piosenkarka i aktorka.
1: A także piosenkarka i autorka tekstów Anna Wyszkoni. Wszystkiego najlepszego.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus, 13 po 6.
2: Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką.
3: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Pana Jezusa, w których mówi nam o prawdziwej swojej rodzinie. Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Wszyscy ci, którzy tworzą więzi z Jezusem, należą do Niego, do Jego rodziny. Gdzie te więzi z Jezusem najlepiej tworzyć? W Kościele, który jest zgromadzony wokół swego Pana. Na czym te więzi mają polegać? Ano na takim zwykłym ludzkim zainteresowaniu. Jeśli ktoś przynależy do prawdziwej rodziny Jezusa, to jest zatroskany o wszystkich, którzy tę rodzinę tworzą. I czasami potrzeba jakiegoś prostego zdania, żeby kogoś pocieszyć. Czasami jakiegoś drobnego wsparcia. Czasami chwili uwagi. Zadbajmy o to, jeśli utożsamiamy się, jeśli tworzymy prawdziwą rodzinę Jezusa. Nie bądźmy w tej rodzinie jakimiś samotnymi wyspami.

0: To do it. No właśnie, trzeba być sprawczym, coś robić w życiu ciekawego. Okazuje się, że było coś takiego jak Dzień Nadziei. Nie wiem, czy wiesz, 12 lipca obchodzone. No i dzieciaków zapytano na całym świecie, co one, że tak powiem, myślą o tym, jak będzie wyglądała przyszłość i tak dalej.
1: Kim chcą zostać?
0: No nie do końca. W każdym razie 97% z nich wierzy, że może zmienić świat na lepsze.
1: Cudnie.
0: No właśnie, to powinniśmy pielęgnować w nich te poczucie i jak najbardziej pomagać w tym, żeby byli sprawczy w swoim życiu. 2/3 z nadzieją patrzy w przyszłość. Młodzi wskazują konkretne kierunki zmian, które chcieliby przeprowadzić. Ochrona przyrody, większa życzliwość, równe traktowanie ludzi oraz pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Ładnie?
1: Ładnie, ale jak 97% zmienia świat na lepsze, to co te 3%? Ja wiem.
0: Nie, te 3% nie wierzy, ale też potrafi.
1: A myślałem, że to tacy zawsze, co krnąbrni, jeden podłoży komuś nogę, drugi da kuk sańca, albo cukierka ukradnie.
0: Miejmy nadzieję, że nie to mieli na myśli. 26,5 minuty po 6 w Radiu Plus.

0: Ale a propos tego to do it, to bohater jednego z moich ulubionych filmów, Buena Vista Social Club, mówił actividad, czyli robimy, pracujemy, ruszamy się za 2 minuty w 6:30.
1: I to są hasła na dzisiejszy dzień.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To była 10. noc amerykańskich ataków na Iran. Siły USA uderzyły m.in. w centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe i systemy obrony powietrznej. Jak poinformował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, dwa tankowce stanęły w ogniu po eksplozjach, do których doszło, gdy próbowały przepłynąć przez Ormuz. Podkreślono, że cieśnina pozostanie zamknięta tak długo, jak długo będą trwały działania Stanów Zjednoczonych w regionie. Wakaty w szkołach czekają. W połowie lipca w Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli było ponad 20 tysięcy ogłoszeń. Dyrektorzy szkół złożyli blisko 50 tysięcy wniosków o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Tak wynika z danych, które kuratoria oświaty przekazały dziennikowi Gazecie Prawnej. Najwięcej wakatów czeka na Mazowszu, w Małopolsce, na Dolnym Śląsku i Śląsku. I jeszcze Chorwacja. Niski stan wód Dunaju ujawnił szczątki statku, który zatonął 90 lat temu. Odnaleziono je w północno-wschodniej części kraju. Teraz z dna rzeki wyraźnie widać rufę statku. Prawdopodobnie to jednostka, która zatonęła w 1937. Na pokładzie przewożono 50 wagonów węgla. W pewnym momencie doszło do wypadku, jego przyczyny do dziś nie są znane. W konsekwencji statek razem z ładunkiem poszedł na dno. Lokalne władze liczą na to, że jeśli woda opadnie jeszcze bardziej, uda się zobaczyć większą część jednostki.
1: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Nad Bałtyk powróciły czerwone flagi. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na 15 kąpieliskach. Przyczyną są wysokie fale, silny wiatr, prądy wsteczne i wyładowania atmosferyczne. W Gdańsku obostrzenia dotyczą 3 kąpielisk w Brzeźnie, a dodatkowo do wody nie można wchodzić też na przykład w Sztutowie i Kątach Rybackich. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia. Wakacje w pełni, a wraz z nimi tłumy na trójmiejskich plażach i deptakach. Dlatego warto wybrać się w cichsze miejsca. Jednym z nich jest Trójmiejski Park Krajobrazowy, mówi Ewa Głębocka-Waligura, miejska przewodnik.
2: No można mówić i mówić i mówić. To jest absolutny ewenement, żeby w środku miasta był gigantyczny teren górski. To jest 20 tysięcy hektarów Trójmiejskiego Parku, który się ciągnie od Gdańska po Gdynię aż po Wejherowo prawie, że...
1: Trasy można zaplanować nawet online.

W regionie od rana pochmurnie i deszczowo, ale w ciągu dnia możemy liczyć na przejaśnienia. Na termometrach 15 stopni, później będzie ich maksymalnie 18. Ciśnienie to 1010 hektopaskali, a biometr mamy niekorzystny.

0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: No i rozkręcamy się za 26 minut, 7.
2: Potem się poskręcamy wieczorem. Dobrze, dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Mam nadzieję, że naoliwimy jeszcze się. Tomek Waloszczyk.
2: No dobrze, a czy myśli Tomek od samego rana?
1: Masz ochotę na tuńczyka?
2: Ja zawsze.
1: No to będzie go w nadmiarze za kilka minut.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Czy miłośnicy pasty z tuńczyka, sałatki albo ryby na pizzy w ogóle zdają sobie sprawę, jakie duże to zwierzę? Natychmiast po powrocie z wakacji pani poseł Izabela Bodnar powinna złożyć wniosek o zmianę nazwy tej ryby. To nie jakiś mały, zdrobniały tuńczyk, tylko jak w angielskim wielka tuna, osiągająca do 800 kg. A skąd to wiem? Ano ze zdjęcia pani poseł, na którym wyłożyła się w łodzi obok dwóch złowionych egzemplarzy, na jednym trzymając nogi. I wybuchła awantura. Na co padła odpowiedź, że hipokrytą ten, kto krytykuje, a pewnie nieraz wyjadł sushi. No i pomyślałem najpierw, że jak ktoś chce być odważny, chce prawdziwego mięsa i zdjęcia z rzeźni, no to niech idzie do PiSu, bo tam na taką się zanosi. Ale potem przypomniałem sobie, że tam są albo harcerze, ci pewnie chodzą na grzyby, albo maszlarze, oni tylko mleko przetwarzają. A pani poseł niech lepiej wróci do polityki i się przyzna, czy chce ludziom dać tuńczyka czy wędkę.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantorconti.pl.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemiec.

0: Wreszcie coś pozytywnego. Słońce przynosisz mi. You bring on the sun, London Beat na antenie Radia Plus.
1: Przepraszam, jeśli chodzi o Londonowanie, to o księżycu będzie teraz, nie o słońcu. Jeżeli ktoś ma problemy, żeby postawić nogę na ziemi o poranku, wstać z łóżka, to niech sobie przypomni faceta, który nogę na księżycu postawił.
0: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 21 lipca 1943 roku powstał drugi Korpus Polski pod dowództwem generała Władysława Andersa. 57 lat temu Neil Armstrong jako pierwszy człowiek postawił nogę na powierzchni Księżyca. 22 lipca w roku 1619 zmarł Wawrzyniec, który urodził się dokładnie 60 lat wcześniej w Brindisi w południowych Włoszech, stąd jego przydomek. Juliusz Cezary Russo, tak brzmiało jego świeckie imię, już jako brat Wawrzyniec zakładał klasztory w Pradze, Wiedniu i Gracu. W czasie wojny Węgrów z Turkami dał dowód męstwa i z krzyżem w ręku poprowadził wojsko do zwycięstwa pod Białogrodem. Został potem przełożonym generalnym zakonu kapucynów i pieszo obchodził Europę, wizytując klasztory. W czasie tych wędrówek nie tracił czasu, znał podobno na pamięć całą Biblię, z namaszczeniem też celebrował Eucharystię, o której mówił, że jest jego niebem na ziemi. Papież wysłał go z misją do Czech, gdzie trzeba było odpierać teologiczne ataki protestantów i husytów. Kiedy Wawrzyniec postanowił wreszcie odpocząć i uporządkować 15 tomów notatek, które w życiu zapisał, mieszkańcy Neapolu poprosili go jeszcze o mediację w sprawie zbyt wysokich podatków. Niedługo później, w czasie kolejnej dyplomatycznej misji do Lizbony, zmarł, a większość jego pism wydano drukiem dopiero w XX wieku, kiedy został ogłoszony doktorem Kościoła.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Seweryn Krajewski, Uciekaj i moje serce w Radio Plus. Za dwie minuty będzie siódma, więc czas na wiadomości na antenie Radia Plus.
1: Ale zanim wiadomości, to wyganiamy was na dwór. Ruszylibyście się trochę sprzed tych komputerów i telefonów. Trzepak, proszę bardzo. Jak nazwa wskazuje, to prywatno-publiczne miejsce spotkań, akrobacji artystycznych i planowania podboju świata.
0: Tak, tak było.
1: Taki mem na dzisiaj na naszym profilu facebookowym. Napiszcie coś o tym.

0: Nawet ponad 7 zł za litr benzyny sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na kieszeniach kierowców. Mówił o aferze w szpitalu południowym, teraz sam może mieć kłopoty. NFZ zawiadamia prokuraturę w sprawie Emila Jędrzejewskiego. Mała czarna dobra na serce, przekonują amerykańscy naukowcy. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców, tak już nawet w tym tygodniu będzie na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez coraz silniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo, sprawdzał Michał Rawa.
1: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają je jednak uwagę na cenę diesla.
2: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
1: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
3: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz.
1: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
4: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
1: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
0: A mówił o tym Michał Rawa. Dziękujemy. Zwrot w aferze w szpitalu południowym w Warszawie. Prezes NFZ-u złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś?
5: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii szpitala południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 zł za dużo.
0: Ministrowie wysłuchają dziś informacji minister zdrowia na temat pakietu zmian. W konsultacjach są projekty 4 rozporządzeń. Tego oczekiwał pod groźbą decyzji personalnych premier Tusk, a to po medialnych doniesieniach o nieprawidłowościach w systemie ochrony zdrowia. Rozporządzenia dotyczą m.in. jawności umów i limitu zarobków lekarzy na kontraktach. Grozi mu 8 lat więzienia. Mężczyzna prowadzący w Szczytnie rodzinny dom dziecka usłyszał zarzuty i trafił już do aresztu. 56-latek odpowie za znęcanie się psychiczne nad wychowankami i doprowadzenie do tzw. innej czynności seksualnej. Zarzuty dotyczą 2 osób, ale śledczy sprawdzają, czy są też inni poszkodowani.
6: Wszystkie dzieci zostały odebrane w trybie interwencyjnym. Było to 9 dzieci. One zostały umieszczone w innych placówkach.
0: Mówi prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Śledczy weryfikują też, czy żona, która prowadziła z 56-latkiem rodzinny dom dziecka, wiedziała o tym, co robi jej mąż.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec jeszcze nowe badania na temat kawy. Jak się okazuje, czarny napar dobrze wpływa na serce. Tak wynika z najnowszych amerykańskich badań. Zdrowa osoba może wypijać nawet do 5 filiżanek kawy dziennie. Nie każdy jednak powinien po nią sięgać, podkreśla Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic.
8: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca, powodować zaostrzenie choroby wieńcowej.
0: Jeśli już pijemy kawę, najlepiej wybierać ją w najprostszej postaci, bez cukru i śmietanki. A jaka pogoda dziś, sprawdźmy już teraz.
9: Pogoda. Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
10: Na Pomorzu od rana mamy zachmurzenie całkowite i przelotne opady deszczu. Na termometrach teraz 15 stopni, ciśnienie to 1010 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
9: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 7.
11: Jesteśmy z wami do 9:00. Polecamy się i Przeboje z nutą nostalgii też polecamy. I niektórzy już suną na parkiet oczami wyobraźni. Abba, gimi, gimi. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
12: Daleka ta wyobraźnia. Tomek Waloszczyk.
11: No popatrz na siebie tutaj. Justa tańczy jak marzenie.

0: 14 minut po godzinie 7 zakładamy wygodne buty takie do chodzenia po górach też między innymi.
1: Akurat mam na nogach, gdzie mam iść?
0: Trekkingowe. No to najpierw zaczynasz na Półwyspie Helskim, później idziesz przez polskie wybrzeże, skręcasz w Niemczech w dół, na południe Austria, Szwajcaria, Słowenia i Włochy.
1: Oj, to kawał drogi.
0: To jest nowy szlak turystyczny Wolf Trail, który pojawił się na mapie, liczy 3,5 tysiąca kilometrów, nawet ci, którzy go wytyczali. Tak powiedzieli, że to między 4 a 6 miesięcy zajmuje przejście takiego szlaku, ale jest łączy...
1: Na całe życie można sobie rozłożyć.
0: Łączy Bałtyk z Adriatykiem. Mają się, że to na raz.
1: Nie no, na raz
0: wyjdzie
1: to się...
0: w kwietniu,
1: nie.
0: To dojdzie tam jesienią.
1: To jedna para butów za mało.
0: No dobrze, można pokonywać osobno lub jako jedną wielomiesięczną wyprawę. Ciekaw jestem, czy ktoś się zdecyduje. Ale czytam też, że to jedna z najdłuższych nowych tras długodystansowych ma zachęcić... na Starym Kontynencie. Mhm. Ma zachęcić turystów do odkrywania mniej uczęszczanych regionów Europy. Jak to mniej uczęszczanych, jak oni mówią polskim wybrzeżem całym iść, od Helsinek do Świnoujścia. Nie od Helsinek, od Helu. Od Helu do Świnoujścia.
1: Ale przepraszam się bardzo, no przecież...
0: No nie uczęszczany, przecież tam wszyscy na te gofry jeżdżą i
1: nie, no jak
0: automaty.
1: Idziesz tam taką dróżką przez las, to tam mało kogo spotkasz czasem, naprawdę.
0: Tak,
1: to są fajne rejony, grzyba można znaleźć na przykład.
0: No, można.
1: W paprocie, mech i tak dalej, i tak dalej. Sama przyjemność obcowania z przyrodą.
0: No to ruszamy w drogę, ktoś ma zdrowe nogi i zdrowe podejście do wypoczynku takiego aktywnego, to może z Wolf Trail skorzystać.
1: Także polecamy. Za chwilę Ricky Poveri w Radiu Plus, a także Stanisław Sojka i Tolerant.
2: Reklama.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Kochanie, napiłbym się kawy.
5: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
4: Kaśka. Złotą Wosebę.
5: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
6: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
2: Po reklamie.

0: 26 minut po godzinie 7 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Człowiek idzie coś zjeść, no i trzeba zostawić napiwek.
1: No trzeba, nie trzeba, to zależy. Są kraje, gdzie w ogóle...
0: W Stanach i Kanadzie to absolutnie. No tak. 15-20% no ale trzeba dać.
1: Niektórzy też wliczają napiwek w cennik.
0: To też tak bywa. Mhm. Ale są takie miejsca, gdzie nie bardzo. Na przykład Singapur, Nowa Zelandia, Skandynawia. Australia podobno też, chociaż ja...
1: Że nie zostawiasz na piwku, tak?
0: Że nie są oczekiwane. Bo oni tam dobrze zarabiają, to już nie trzeba dawać.
1: Co kraj podobno. To obyczaj, trzeba przeczytać, tak. Żeby gdzieś nie było śmiertelnej obrazy. Ja pamiętam, no w kraju, w którym ty też bywasz czasem, tam się dawało taki bakszysz mały.
0: No to
1: drobiazgi,
0: dawać,
1: tak. No. Ale tak. Jak nie dałem raz, a drugi raz nie dałem, to pan się śmiertelnie obraził. Przestał te ręczniki, figurki z ręczników robić i w ogóle nas mijał jak powietrze.
0: A, no właśnie, no. Jednak czekał.
1: No, czekał. Nie, bo tam taki obyczaj jest.
0: Obyczaj obyczajem, ale też tam słabo zarabiają, więc...
1: To prawda.
0: Jak się nie da tego napiwku, to oni tam cienko przędą.
1: No, to prawda.
0: Nie sadaka, o Karol już teraz na antenie Radia Plus, 27 minut po godzinie 7 w Radiu Plus.

0: To co, na trzepak?
1: Tak, okazuje się, że te trzepaki tak nie wyginęły całkiem. Izabela napisała, trzepak mam, takiej ściany nie, no bo ściana jest jeszcze ładna za tym trzepakiem. Wciągłbym Orzysiu ten trzepak, ale dziś nie trzepak zwykle, tylko szczota i szorowanie płytek w kuchni, ale najpierw zrobię kopytka. Nudy nie będzie.
0: Oj nie, kopytka nie. Aneta, przepraszam, napisała, u mnie na podwórku były dwa, wysoki i niski. Na tym niższym to się wyczyniało akrobację, a na wysoki się wspinało, żeby mieć widok, jak w gnieździe na statku. Miło powspominać, no właśnie.
1: A gdzie było. Dywany tutaj w tym wpisie w ogóle nie ma?
0: A dywany w ogóle do niczego niepotrzebne, chyba że latające.
1: Za minutę w pół do ósmej przenosimy się w czasie do wiadomości Radia Plus i prognozy pogody.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Małopolska, jeszcze dziś ruch pociągów do Krynicy Zdroju ma zostać przywrócony. Chodzi o odcinek Piwniczna Zdrój-Muszyna. Trasa była zablokowana po tym, jak w piątek późnym popołudniem wykoleił się tam pociąg towarowy. Część wagonów spadła do rzeki Poprad. PKP musiało wymienić część torów i podkładów na odcinku około 800 metrów. Donald Trump znów szokuje. Amerykański prezydent ogłosił dodatkowe 50% cła na część towarów z Kanady. Waszyngton w uzasadnieniu tej decyzji przekonuje, że odstawa dyskryminuje amerykańskie produkty. Cła mają wejść w życie 30 dni po podpisaniu proklamacji. Dotyczą wielu towarów, to m.in. wina, kije hokejowe, a nawet cement. Według ekspertów taki ruch Białego Domu grozi wybuchem nowej wojny handlowej z drugim największym partnerem USA. Był po alkoholu, przewoził pasażerów. Kierowca autobusu rejsowego zatrzymany w powiecie sokołowskim na Mazowszu. 63-latek wpadł podczas kontroli prowadzonej w ramach akcji Trzeźwość Lokalnie. Mężczyzna miał promil alkoholu we krwi.
1: Policjanci zatrzymali 63-latkowi prawo jazdy. Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.
0: Mówiła Aneta Szurowska z sokołowskiej policji. Mężczyźnie grozią 3 lata więzienia.
2: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. W gdyńskim porcie powstaje nowy falochron. Jego zadaniem będzie zabezpieczenie akwenu portu zewnętrznego oraz zapewnienie warunku bezpiecznej żeglugi w rejonie. W przyszłości inwestycja ma umożliwić też obsługę największych statków mogących wypływać na Morze Bałtyckie. Na razie na miejsce prac trafiła pierwsza skrzynia żebeltowa służąca do budowy falochronów. Element waży ponad 3,5 tysiąca tony i ma 50 metrów długości. W najbliższy czwartek rozpocznie się 30. edycja festiwalu szekspirowskiego w Gdańsku. Mottem tegorocznej odsłony jest pochwała szaleństwa oraz nawiązania do sztucznej inteligencji i obecnego chaosu informacyjnego.
3: To jest temat, który zaprząta nas wszystkich, oczywiście również twórców teatralnych, reżyserów, szczególnie młodych, więc oczywiście również w programie festiwalu ten temat się pojawia w dwóch spektaklach i w dwóch Hamletach, w dwóch inscenizacjach Hamleta. Mogę zdradzić, że jeden z bohaterów szekspirowskich jest właśnie sztuczną inteligencją.
2: Mówi organizatorka Joanna Śnieżko. Festiwal potrwa do 2 sierpnia. W regionie od rana pochmurnie i deszczowo, ale w ciągu dnia możemy liczyć na przejaśnienia. Na termometrach 15 stopni, później będzie ich maksymalnie 18. Ciśnienie to 1010 hektopaskali, a biometr mamy niekorzystny.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: A my przypominamy, że będzie też pytanie przed śniadaniem i będą ręczniki wakacyjne do zdobycia w naszym konkursie.
2: Tak jest. Za chwilę na naszej antenie Bonnie M, Bahama Mama, Classic z New Never Never Comes, a my do dziewiątej się polecamy i zapraszamy. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.

0: No, a mama na Bahamach, no, nieźle jej.
1: Nie, na Bahamach pewno można bliżej jechać, na przykład do Hiszpanii. Można. Ale uwaga, trzęsienia ziemi występują.
0: Ostatnio podobno w Chorwacji gdzieś słyszałem, tak?
1: W Chorwacji to może tam parę dni wcześniej, ale w Hiszpanii w niedzielę. Ziemia zatrzęsła się aż 3 razy. Pierwszy raz po golu Ferrana Torresa.
0: No,
1: drugi raz po golu, którego VAR ostatecznie nie uznał. No i na koniec meczu, gdy był gwizdek końcowy, 3 raz się ziemia zatrzęsła. To dlatego, że ludzie skakali, miliony ludzi wyskoczyło do góry, świętowało.
0: Aż sejsmografy się obudziły?
1: Tak, sejsmografy dokładnie pokazały, w których momentach Hiszpania się cieszyła ze zdobycia Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
0: Dajcie spokój, wariactwo zupełne.
1: No jak wariactwo? Ja słyszałem od znajomych tam, którzy mają znajomych, że jak oglądają jakieś mecze, a ktoś tam mieszka w domu z basenem, tam jednak troszkę więcej w tej Hiszpanii domów
0: robią
1: z basenem. Nie fale, oni jak gola strzeli ich ulubiona drużyna, wskakują do tego basenu prosto w ubraniach tam.
0: Tak, czy to
1: oni potrafią
0: dobrze
1: świętować.
0: No dokładnie tak. Mi się tylko pan przypomniał, co kiedyś telewizor wyrzucił przez okno, ale to myśmy chyba z Hiszpanią wtedy grali czy coś i przegraliśmy.
1: No tak, ale to akurat odwrotna historia. No,
0: zupełnie.
1: On nie świętował.
0: Nie. Dobrze, za chwilę na naszej antenie Tina Turner. Będzie
1: wyrzucił
0: kombi
1: telewizor i teraz słucha radia.
0: O,
1: bardzo
0: właśnie
1: dobrze.
0: I bardzo słusznie, bo pytanie przed śniadaniem będzie za kilka chwil na naszej antenie. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Dwoseba w promocji po 25,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
8: A, bo klient ma 2 łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
7: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
8: No ale...
7: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Po reklamie.

0: Kombi, kochać cię za późno. O, widzę, że nucisz bardzo dobrze. To znak, że masz dobry humor. Od rana mam dobry humor.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Bo w moim przypadku to nie za późno było. Dobrze, to teraz pytanie przed śniadaniem. Właśnie ręczniki mamy dla was, a na naszym profilu facebookowym Trzepak dzisiaj. Miejsce spotkań, zabaw rozmaitych, no i po prostu życie towarzyskie tam kwitło. Poza czasem przedświątecznym, bo jednak tam chodził ktoś trzepać te dywany, prawda?
0: Mhm, tak było.
2: A my pytamy was, czy mieliście w dzieciństwie, w młodości jakieś inne miejsce, miejsce spotkań, jakieś takie, gdzie się umawialiście?
0: Jakaś ławeczka może? Mhm. Nie, ławeczka to banalna, ale może mieliście jakieś takie bardziej...
2: Albo skrzynka transformatorowa.
0: Tak?
2: No nie wiem, tam gdzieś nie, obok.
0: Na piasek też były takie skrzynki, fajnie się na nich siedziało.
2: No, tak.
0: No dobrze, to napiszcie nam o tym, 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
2: Czekamy na SMS-y po 8:00 po rozmawiamy sobie osobiście na antenie, a teraz jeszcze przed 8:00 Albert Hammond.
0: Hotel, nie hotel, ale też Kalifornia. No dobrze, tylko że tam, gdzie nie pada. Dobra, no to lecimy. I nucimy oczywiście, że tak, bo to jest piosenka, która łatwo wpada w ucho w ten sposób.

0: Piotr napisał, że drugim miejscem poza Trzepakiem był Magiel, czyli miejscowa agencja prasowa zawiadamiająca okolice o różnych wydarzeniach, w tym ustaleniach na Trzepaku, o ile uczestnik poinformował swoją mamę. No tak, bo Magiel to jest wersja dla dorosłych, takie miejsce spotkań.
1: Tak, pamiętam, nosiło się taki zawitek.
0: Zwitek, tak, różnych pościeli. Tak. Ale gdyby ktoś z młodszych słuchaczy nie bardzo pamiętał, to chyba nadal mówi się jak w maglu.
1: Tak.
0: Prawda?
1: Z tym, że teraz, że tak powiem, zamiast do magla chodzi się do fryzjera. Tam też czasami można się nagadać do woli i nasłuchać.
0: Albo do dentysty, ale tam tylko nasłuchać.
1: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Bo moja mnie zawsze o coś pyta, a ja nie mogę odpowiedzieć.

0: not trying to seduce you.
1: Grożą nam rosyjskie prowokacje, alarmuje Ministerstwo Obrony i o tym będzie na dzisiejszym Komitecie Bezpieczeństwa Rady Ministrów. Wakaty czekają, jest praca dla nauczycieli, tylko chętnych brak. O trudnej sytuacji kadrowej w oświacie za chwilę. Groźny atak dzika w Warszawie. Zwierzę ugryzło mężczyznę. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosja może prowokować, ostrzega szef MON-u. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza, Moskwa może wykorzystać do tego przechwycone ukraińskie drony. Jak realne jest to zagrożenie, to pytanie do Jakuba Krzyżaka.
2: Na tyle, że jak zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, rosyjskie prowokacje będą jednym z głównych tematów Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
3: O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
2: Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich dronów i może chcieć wykorzystać do prowokacji pod fałszywą flagą. Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło do 3 operacji przejęcia rosyjskich samolotów, gdy te prowokowały, zbliżając się do naszej przestrzeni powietrznej. Jak zaznacza szef MON, niemal cały czas udaremnione są akcje sabotażowe na terenie Polski.
1: Posiedzenie komitetu powinno się właśnie rozpoczynać. Brakuje około 20 tysięcy pedagogów. Dyrektorzy szkół wakacji nie mają, już myślą, jak od września zapełnić braki kadrowe. Szukają m.in. nauczycieli matematyki, wychowawców i nauczycieli wspomagających.
4: To jest 11 tysięcy takich pełnych etatów. 1700 to są takie kilkugodzinne, cała reszta to są prawie całe etaty. Właściwie 24 godziny na dobę pojawiają się nowe oferty.
1: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes ZNP. Przyczyną problemu są przede wszystkim niskie pensje i trudne warunki pracy.
5: Dopóki nie pojawi się obiecane powiązanie płacy nauczyciela ze średnią krajową pensją, dopóty kwestie finansowe będą bardzo ujemnie wpływały na nabór do tego zawodu.
1: Dodaje Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki nr 103 w Warszawie. Największe problemy mają szkoły w dużych miastach, gdzie placówki publiczne konkurują o nauczycieli z sektorem prywatnym. Salmonella u pracownika firmy, która zaopatrywała toruńskie placówki w posiłki. Przypomnijmy, obecność bakterii wykryto m.in. u osób w prywatnym żłobku w Toruniu, domu seniora i przedszkolu w Grębocinie.
6: Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a teraz zadaniem pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest to, żeby zbadać tą nową okoliczność i zweryfikować związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
1: To Łukasz Betański z bydgoskiego sanepidu. Salmonellę wykryto u 67 osób. W szpitalu przebywa troje dzieci i jedna osoba dorosła. Teraz Warszawa i groźny atak dzika. Do niebezpiecznego incydentu doszło w dzielnicy Wawer. Mężczyzna został ugryziony przez zwierzę na terenie własnej posesji. Wyszedł z domu, by wyrzucić śmieci. W pobliżu śmietnika przebywał właśnie dzik. Mężczyzna próbował go odstraszyć, ale ten ruszył i ugryzł mieszkańca w nogę. Poszkodowany trafił do szpitala, a służby podjęły decyzję o uśpieniu dzika.
7: Wiadomości Radia Plus.
1: 1 grosz za 1 kilometr jazdy trwa Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Stowarzyszenie Miwa Polska chce zmobilizować kierowców do bezpiecznej jazdy, a każda przekazana w ramach akcji złotówka zostanie przeznaczona na zakup środków transportu dla misjonarzy.
8: W ramach akcji 1 grosz za 1 kilometr tylko w zeszłym roku udało się zrealizować 130 projektów w 34 krajach świata i zakupić ponad 1100 pojazdów dla misjonarzy. Pomoc otrzymała m.in. pasterzanka, misjonarka, siostra Renata Grzegorczyk z Republiki Środkowoafrykańskiej.
9: Ambulans do jednej z przychodni, ponieważ jest problem z dostarczeniem chorych do szpitala. Motor do depoty jest hurtownia leków. Po to, żeby pracownicy mogli na czas przyjechać do pracy, żeby mogli dostarczyć leki. Także 20 wózków inwalidzkich, tak zwane tricykle, czyli trzykołowe dla osób niepełnosprawnych. Czyli to wszystko służy temu, żeby pomagać ludziom i żebyśmy my mogli im jak najlepiej służyć.
8: Szczegóły na stronie Miwa Polska.
1: A informowała o tym Aneta Paszko. Już teraz w Radiu Plus prognoza pogody na dziś.
10: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
11: W całym Trójmieście mamy zachmurzenie całkowite i przelotne opady deszczu. Na termometrach teraz 16 stopni, ciśnienie to 1010 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
10: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
12: Kto rano wstaje? Poranek
7: Poranek z Radiem Plus.
0: Jesteśmy z wami od samego rana, 6 minut już po 8.
12: Dzień dobry, zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor.
0: Tomek Waloszczyk.
12: Za chwilę Kaoma Lambada.
0: Ale wcześniej Freddie Mercury. I was born

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pytanie przed śniadaniem. Wracamy do czasów młodości, kiedy się spotykało w różnych umówionych miejscach, czasem tajemniczych. Tomek z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: No właśnie, jak nie trzepak, to co?
3: No, na przykład strych.
1: O właśnie, bo chciałem powiedzieć, trzepak to nie było za bardzo tajemnicze, bo wszyscy widzieli z okna.
2: Ale taki strych to fajna rzecz, tylko nie każdy miał strych. No i co na tym strychu?
3: No, co to się działo na tym strychu? O Jezu, lata świetnie, słuchajcie, w Krakowie mieszkałem, bo teraz jestem w Gdańsku.
2: Aha.
3: Było to w 10-piętrowym wieżowcu, niczym w Alternatywach 4 i tam się różne rzeczy działy.
2: Czekaj, w 10-piętrowcu nie było strychu, tylko była pralnia albo suszarnia.
3: No to myśmy tak zamienili właśnie z koleżanką na taką pralnię, suszarnię, na taką kawiarnię mini.
1: Kawiarnię?
3: No, spotykali, no.
1: Aha.
2: Ekstra.
3: Taka posiadówka na siadówka, wiecie.
1: A to był taki klub zamknięty, że tylko ci, co wiedzieli, to mogli?
3: No właśnie, tak, dokładnie, no. Ale stamtąd się roztaczała panorama na nasze osiedle w Krakowie, więc to po prostu były boskie tematy, rozmowy.
2: Dobra, ale papierosów nie paliliście, mam nadzieję.
3: Nie wypada. Jeszcze dobrze, w czasach młodzieńczych.
1: Poza tym, jak się ubrania suszyły, to jakie papierochy?
3: No właśnie. Tam było kameralnie, kulturalnie.
2: Dobrze, Tomku, zasłużyłeś na ręcznik. Wyślemy.
3: Dziękuję wam bardzo.
2: A skoro w Gdańsku, to masz czas się kąpać, czy nie bardzo pogoda w tym roku?
3: Słuchajcie, jest taka pogoda barowa. Właśnie jak wstałem, jak otworzyłem oczy, to po prostu leało tak, że myślałem, że oszaleję. Teraz jest chwila przejaśnień, ale zimno. Ale w sobotę weekend i jarmark dominikański.
2: No to będą atrakcje. Dobrze. Absolutnie. Tak,
1: i pamiętaj,
3: zapraszam wszystkich.
1: Żadna pogoda barowa, pogoda strychowa.
3: Tak, dokładnie. Miłego dnia wam wszystkim, Kasiu, Tomku też was.
2: Dziękujemy.
3: I gdzieś tam się musimy spotkać. W końcu.
2: Koniecznie. Tak, najlepiej Tomasz, w Warszawie.
1: Tomasz, jestem słuchaczem, który nas odwiedza czasami. Bardzo dziękujemy za tę wizytę.
2: Do usłyszenia. Kwadrans po 8 w Radiu Plus.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: To pewne.

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.
7: Tak

0: O, Samba de Janeiro, tam takie gołe latają prawie, że no mało na sobie mają oprócz tych piór.
1: A ja wiem, dlaczego pijesz. Wiem, dlaczego pijesz. Dlatego, że ludzie coraz częściej wyłażą goli na ulicę.
0: No właśnie, ostatnio dwie panie w samym stroju spacerowały, tylko nie wiem, czy to w Polsce
1: W bikini,
0: było.
1: Tak?
0: W bikini, no. po ulicy.
1: Ale ja właśnie widziałem, że w Polsce ten problem jest. No. I jeszcze w resortach, znaczy w kurortach, to gdzieś tam, no nie fajnie, jak ktoś na ulicę tak wyjdzie, bo na plaży to pasuje.
0: A to restauracji z takim gołym...
1: Tak,
0: to,
1: ale zobaczyłem zdjęcie faceta w sklepie takim popularnym, no. Ten, który w jakichś takich... Ja nie wiem, w slipach, ale ledwo co one były tam widoczne, przyszedł z brzucholem. No jak to w sklepie, tak?
0: Nie wolno. No. Jedna pani, a to już niemiecka influencerka, wszyscy ją znają prawie, dostała ostatnio zakaz latania Lufthansą, ponieważ też tak się ubrała, że pani... Ci, którzy chcieli ją wpuścić, znaczy nie chcieli wpuścić, nie puścili na pokład, powiedzieli, pani jest nieubrana. No i w związku z tym jej nie wpuścili. Ale ta sama influencerka dostała ostatnio zakaz do chodzenia do sieci pewnych siłowni, ponieważ blokowała innym lustra.
1: Jak to?
0: No cały czas robiła sobie zdjęcie.
1: A, no tak.
0: Inni nie mieli dostępu i się wszyscy zdenerwowali. Poza tym powiedzieli, że ona ma iloraz IQ 10.
1: Nie,
0: i z tym się to w ogóle nie da dogadać.
1: Czekaj, nie no, to każdy może mieć swoje IQ, jakie chce, to już się nie czepiajmy. Natomiast ta pani w samych zakazach żyje. No, tu nie może, tam nie może.
0: Ale jest w domu też nie
1: jedna metoda i w sklepie, i zwłaszcza w samolocie.
0: Odebrać jej telefon.
1: Nie, klimę włączasz, to się zaraz poubierają.
0: No to szup. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. W skrócie i prognoza pogody.

0: Pod moim blokiem, napisała Ela, jest trzepak, ale prawie nikt z niego nie korzysta. Dzieci nie ma, na podłogach brak dywanów, a jeżeli są, to odkurzacze robią roboty. No takie czasy.
1: No wszystko się zmieniło, to prawda.
0: No, ale są wyjątki, Kasia do nich należy. Mój tata, jak widzi tenis w telewizji, to mówi, że trzepaki idą.
1: No co ty?
0: Machają tymi...
1: No machają!
0: Tymi do trzepania.
1: Dobre, za chwilę na naszej antenie, 29 minut po godzinie 8, najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Korty zalane, na basen muszę chodzić, no ale ruch jest i to najważniejsze.

0: Radio Plus. Radio Plus. Reklama.
1: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.

0: 400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus.

0: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, krajowa dziesiątka zablokowana przez ciężarówkę. Pojazd wypadł z trasy i częściowo się przewrócił. Do zdarzenia doszło między węzłami Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód w miejscowości Stryszek w kierunku Bydgoszczy. Nikomu nic się nie stało, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Tymczasem przywrócono już ruch pociągów na trasie między Piwniczną, Zdrój a Muszyną. Trasa była zablokowana po tym, jak w piątek wykoleił się tam pociąg towarowy. Kilka wagonów spadło do Popradu. PKP musiało wymienić część torów i podkładów na odcinku około 800 metrów. Dziś i jutro wagony mają być wyciągane z rzeki. Lech i Górnik poznały potencjalnych rywali w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie par odbyło się w siedzibie UEFA. Zanim jednak polskie zespoły będą mogły myśleć o trzeciej rundzie, muszą sobie poradzić z rywalami w drugiej. A zaczną od wyjazdowych meczów. Drużyna z Poznania w Danii zmierzy się dziś z Ochus, a Zabrzanie w Stambule zagrają z Fenerbahce.
1: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Władze Gdańska ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i budowę aplikacji mobilnej, która ma ułatwić mieszkańcom naprawę uszkodzonych przedmiotów i oddawanie niepotrzebnych rzeczy. Za jej pośrednictwem będzie można także umówić bezpłatny odbiór i transport sprzętu do fachowca lub nowego właściciela. Projekt ma być realizowany do 2035 roku. Jest współfinansowany ze środków unijnego programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzisiaj na plaży przy Molo w Brzeźnie odbędzie się spotkanie otwarte Kawa z dermatolożką, podczas którego mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistycznych oraz wiedzy na temat profilaktyki nowotworów skóry, mówi dr Magdalena Antoszewska.
2: Warto pamiętać o fotoprotekcji, ponieważ promieniowanie ultrafioletowe jest potwierdzonym czynnikiem środowiskowym rozwoju nowotworów skóry. Zwłaszcza tutaj w Gdańsku, zarówno gdańszczanie, jak i wszyscy turyści, którzy do nas przyjeżdżają, powinni o tej fotoprotekcji pamiętać.
1: Kolejne spotkanie otwarte odbędzie się w poniedziałek 27 lipca i będzie poświęcone uzależnieniom. W rejonie od rana pochmurnie i deszczowo, ale w ciągu dnia możemy liczyć na przejaśnienia. Na termometrach 15 stopni, później będzie ich maksymalnie 18. Ciśnienie to 1010 hektopaskali, a biometr mamy niekorzystny.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, to już prawie południe. Też jak ktoś wstaje o 6, to tak
2: prawie
1: może powiedzieć.
2: Południe, no, dobra. Za oknem 14 stopni, ciemno.
1: Ja nie mówię o południu Europy.
2: No dobrze, za chwilę na naszej antenie Pet Shop Boys Suburbia, teraz Barbara Streisand i od razu się robi mięciutko, cieplutko i przyjemniutko.
1: A wytłumaczę się z tą godziną. Proszę, za 26.09, żeby ktoś nie pomyślał, że tak czas zleciał.
2: Do 9 z wami Kasia
1: i Tomek.

0: 13 sierpnia to jest ta data, którą sobie w kalendarzu wiele osób zapisało jeszcze rok czy dwa lata temu albo kilka lat temu, bo to jest to obliczone z dużym wyprzedzeniem. Będzie całkowite zaćmienie słońca
1: znowu
0: w Europie.
1: Trzeba będzie pojechać gdzieś. No, będzie. Podobno już nie ma miejsc w tych miejsc, znaczy do spania większość już
0: tak,
1: zarezerwowana.
0: No. Wyobraź sobie, że w północnej Hiszpanii rezerwacje podskoczyły w górę o 1050%, czyli jak tam przyjeżdża ileś osób na wakacje, to teraz 10 razy więcej się napchało tam.
1: To weźcie sobie kanapki, bo będzie kolejka do tratorii, czy tam jak, co tam w Hiszpanii
0: to tak, to
1: jest.
0: A pewnie ceny są takie, że i tak z kanapkami trzeba. Ale wyobrażasz sobie, jaki romantyczny widok. Ty masz kanapkę, tutaj termosik, a tu no wszystko tak, nagle się ciemne robi w środku
1: no
0: dnia.
1: No dobrze, ale pełno głów naokoło, bo przecież każdy będzie chciał zobaczyć.
0: To co ci, że głowy jak ciemno będzie?
1: No tak, wiesz co, no fajnie, no rzeczywiście, no zobaczyć coś takiego na własne oczy i przeżyć, to coś niesamowitego, na pewno.
0: Niestety w Polsce będzie tylko częściowe zaćmienie, rozpocznie się o 19.18, maksimum 19.56.
1: Znowu słabo będzie widać.
0: Zakrycie 64% słońca będzie przykryte.
1: A to już chyba pamiętam, bywały takie.
0: Ja kiedyś pamiętam zaćmienie, był przepiękny, upalny dzień, bez chmurki małej i nagle jakoś tak się szaro zrobiło troszkę. Niby
1: tak.
0: Było widno, niby słońce, ale jakiś się odcień zmienił.
1: Tak.
0: No. To tak jak w moim telewizorze, jak teraz mam. Coś się zepsuło, jak przy zgaszonym świetle oglądam, to mi on się automatycznie przyciemnia.
1: Tak.
0: To tak wtedy było z tym zaćmieniem.
1: Taki czujnik jest, mogę ci powiedzieć, co to jest.
0: No ale ten czujnik coś źle czuje, bo...
1: A to zaklej. No. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Whitney Houston. Będzie też Albano i Romina Power. Cisara. 12 sierpnia mówisz?
0: Tak, 12 sierpnia. Jeżeli ktoś chce jeszcze pojechać, no to przypominamy, że to ostatni moment.
1: Pewnie będziemy w pracy.
0: A to wieczorem będzie.
1: Środa. Środek tygodnia. Nie, to czekaj, w lipcu jestem. Nie, w lipcu jestem, w sierpniu. Dobrze. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Z nami zawsze świeci słońce.
2: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: dyskontowe Asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Kochanie, napiłbym się kawy.
2: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
1: Kaśka, złotą Woseba.
2: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
3: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.

0: zamykamy temat trzepaka na naszym profilu facebookowym. Teresa napisała: dzień dobry. Oj, były akrobacje. Szkoda, że PESEL nie pozwala na powtórki.
1: No właśnie, PESEL już nie pozwala, bo nie wypada po prostu wjeżdżać tak nogami.
0: Nie, to nie o to chodzi. Publicznie. Chodzi o to, że wypaść może coś. Jak człowiek się tam obróci. Obecna młodzież nawet dywanu nie potrafi na trzepanku wytrzepać, a niektórzy nawet nie wiedzą, do czego taki trzepak służy.
1: No,
0: dla sprostowania nie wszyscy, ale większość nie ma pojęcia.
1: Teraz mamy
0: wykładziny służy.
1: Albo panele podłogowe i kto by tam dywany.
0: A często jest tak, że jak już dywan gdzieś się zawozi, to do pralni specjalistycznej
1: i
0: pianą, chemią tamten, a nie żeby wytrzepać.
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Agnieszka Morawska, my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Polecamy się jutro. Przylecimy do Was samego rana. Do usłyszenia.

0: Jak uleczyć polską służbę zdrowia? O tym będzie na dzisiejszym posiedzeniu rządu. 12 osób z zarzutami. Powiemy też o rozbitym przez CBŚP rodzinnym gangu przemytników. Zajrzymy też do Zakopanego. Miasto ma problem z hulajnogami. Zdaniem mieszkańców, użytkownicy zostawiają je gdzie popadnie. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwa projekty ustaw i cztery projekty rozporządzeń zakładają m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Dziś rząd zajmie się propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Co jeszcze znalazło się w projektach, sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
1: Resort zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
2: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
1: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu dwa projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. 12 osób z zarzutami. CBŚP rozbiło rodzinny gang przemytników narkotyków. Na jej czele stał mężczyzna, który sterował grupą, odsiadując wyrok. A ta przemycała znaczne ilości środków odurzających z Hiszpanii do Polski, skąd trafiały głównie do województw śląskiego i małopolskiego. Potem były rozprowadzane wśród kolejnych odbiorców. Zatrzymano 11 osób, a łącznie zarzuty usłyszało 12 podejrzanych. Ponad 8 zł za litr diesla. Tak może być już w tym tygodniu. Wojna amerykańsko-irańska przekłada się na ceny na stacjach paliw. Specjaliści nie mają dobrych informacji. Na razie będzie tylko drożej.
3: W tym tygodniu średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 7,30-7,40 zł za litr. Natomiast olej napędowy będzie droższy. Średni poziom cen może zbliżyć się do poziomu około 7,90 zł za litr. Dlatego też cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
0: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Kierowcy, z którymi na jednej ze stacji w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, liczą na ustabilizowanie sytuacji.
4: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
5: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża.
6: Jak mieszkamy w Danii, powiem ci, że to wygląda, że mogę kupić tyle samo w Danii, za taką samą cenę, a zarabiasz 4 razy więcej, czyli jest rąbanie na pieniądze.
0: A jak przekazał premier Donald Tusk, rząd nie planuje na razie powrotu do pakietu CPN. Podkreślił, że Polska do niedawna utrzymywała najniższe ceny paliw w Europie, ale wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec Zakopane, które ma problem z elektrycznymi hulajnogami. Jak mówią mieszkańcy, są one pozostawiane w różnych miejscach, poza tymi wyznaczonymi. Zdaniem urzędników wszystko jest w porządku, jeśli hulajnogi nie blokują przejścia lub przejazdu.
8: Rano są w miarę ładnie ułożone w punktach, gdzie mają być, natomiast później wieczorem porozrzucane, każdy zostawia gdzie chce te hulajnogi.
9: Nawet pod moją bramą stały, na chodniku. Miały być punkty wyznaczone, nie? Na te, gdzie powinny być oddawane. Byle gdzie są pozostawiane.
10: Są obszary, gdzie są miejsca wyznaczone, natomiast w innych miejscach można również zostawiać, pod warunkiem, że jest na skraju chodnika i nie blokuje przejścia. No nie jest miasto w stanie na pewno wyznaczyć co kilkadziesiąt metrów parkingu dla hulajnóg.
0: Dodaje Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego. W mieście według urzędu miasta jest około 100 hulajnóg wynajmowanych przez jedną firmę. W razie problemów z parkowaniem mieszkańcy mogą to zgłaszać Straży Miejskiej.
7: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
11: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Hungry Eyes i Eric Carmen na początek tej godziny.

0: Robert Gawliński o sobie samym w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 20 minut po 9 teraz na zegarze, a ja będę dziś prosić, abyście słodzili sobie samym i sobie wszystkim, żeby było przyjemniej i no właśnie musimy sobie troszeczkę ten jesienny, letni dzień osłodzić, więc będzie o słodyczach. A jakich? O tym za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Biedronka.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
3: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie!
4: 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Po reklamie.

Knowing Me, Knowing You i Abba w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 27 minut pozostało do 10. 21 dzień lipca w kalendarzu i to jest dzień między innymi smaków i smaczków w Belgii, ale także między innymi dzień takiego szybkiego jedzenia w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj mieliśmy w Polsce dzień zupy owocowej, dzień lizaków międzynarodowy, a jutro dzień smaków i smaczków Mazowsza, ale także dzień wuzetki. Wszystko tak kręci się wokół tych słodyczy, bo jeżeli patrzymy na dzisiaj, to takim deserem z Belgii mogą być gofry. A jeśli chodzi o wuzetkę, kawa, wuzetka, zestaw obowiązkowy. Przenieśmy się właśnie na te polskie desery, smaki i smaki słodkie po prostu, więc pytam Was, co u Was w Waszym regionie jest takim obowiązkowym punktem, jeżeli chodzi o spróbowanie i wizytę w cukierni lub też w piekarni? Czy to właśnie tak jak w Poznaniu rogal świętomarciński, chociaż teoretycznie tylko w okolicach 11 listopada, ale są takie sklepy, w których przez cały rok rogale świętomarcińskie można kupić i zjeść z przyjemnością lub też nie, jeżeli ktoś nie lubi. Pytam dziś o te słodycze z Waszego najbliższego zakątka, z Waszego regionu. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Kancelaria zabiorę Cię właśnie tam, teraz.

0: Diana i Polanka w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 15 minut zostało do 10. Pytam dziś o słodycze z waszego regionu, o ciasta, ciasteczka być może i kluski, które są też przygotowywane na słodko, albo placki, racuchy, bo już wspomniane zostały kaszubskie ruchanki. A jeśli chodzi o, no właśnie, bo trochę jeżeli sobie tak tych słodyczami osłodzimy się za bardzo, to potem trzeba się poruszać, albo możemy też emocje wywoływać również patrząc na to, jak ruszają się inni. Wróćmy jeszcze na chwilę do Mundialu i świętowania hiszpańskich kibiców właśnie tego zwycięstwa w Mundialu. Świętowali tak bardzo, że aż 3 razy ziemia zadrżała i to wszystko wykryły sejsmografy. Najwięcej, najbardziej to oczywiście ostatni gwizdek, czyli zwycięstwo Hiszpanii w Mundialu. Do 10 w Radiu Plus jeszcze między innymi Back for Good i Take That. Radio
1: Plus. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie.

0: Odpowiedź na ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Moje miejsce jest w PiS-ie, mówi Mateusz Morawiecki. Trwają ćwiczenia Alarm 26. W całym kraju można usłyszeć syreny alarmowe. Udany urlop nie musi być długi, będą też porady ekspertów. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Różnica zdań nie musi oznaczać zdrady, mówi Mateusz Morawiecki na 2 dni przed upływem ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Wiceprezes PiS-u podkreśla, że partia stoi dzisiaj przed wyborem. Może zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, albo może ponownie stać się wielkim obozem polskiej prawicy. Morawiecki w oświadczeniu opublikowanym na platformie X podkreślił, że jest w PiS-ie i chce tu pozostać. Tutaj jest moje miejsce, mówił.
1: Nie musimy wszyscy mówić tym samym językiem. Możemy docierać do różnych grup wyborców. Różne skrzydła, ale jeden wielki obóz patriotyczny. Różne temperamenty, ale jeden cel. Różne sposoby docierania do Polaków, ale wspólne zwycięstwo.
0: W ubiegłą środę kierownictwo PiS-u zobowiązało w uchwale swoich działaczy pod groźbą wykluczenia z partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po Pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. W całym kraju można dziś usłyszeć wycie syren alarmowych. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Syreny będą uruchamiane do godziny 19:00. Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się na kilka sposobów. Między innymi właśnie sygnał dźwiękowy, 3-minutowy modulowany dźwięk. Ciągły dźwięk oznacza odwołanie alarmu. Akcja ma sprawdzić skuteczność systemu. 2 czternastolatków jechało jedną hulajnogą elektryczną. Zostali potrąceni przez samochód w Inowrocławiu. To wczoraj na przejściu dla pieszych na ulicy Staszica.
2: Wstępne okoliczności wskazują na to, że dwóch chłopców poruszających się jedną hulajnogą elektryczną wtargnęło na przejście dla pieszych prosto pod nadjeżdżający pojazd. Chłopcy zostali zabrani do szpitala na dodatkowe badania. Kierujący byli trzeźwi.
0: Mówi Michał Parzyszek z Inowrocławskiej Policji. Służby kolejny raz zaapelowały o ostrożność na drogach, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Udany urlop nie musi być długi. Ważne, by zmieniał tryb życia na tyle, by móc odciąć się od pracy. Eksperci podpowiadają, jak dobrze wykorzystać przerwę od obowiązków. Z raportu Urlop bez bagażu wynika, że 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu.
4: I tutaj natrafiamy na taki problem, który jest związany z tym, że wielu ludzi nie potrafi oderwać się od myślenia o pracy. No problem też jest to, że mamy dużo środków komunikacji, które pozwalają nam być w pracy do dowolnego miejsca na świecie.
0: Mówi profesor Bogdan Rożnowski z KUL-u. Dane z raportu pokazują też, że co czwarty z nas ma poczucie winy związane z odpoczynkiem.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Forever Young i Alphaville na początek tej godziny.

0: Krystyna Giżowska w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii. 19 minut po 10 teraz na zegarze. Mnóstwo wiadomości dotyczących słodyczy z waszego regionu. Słodyczy, ciastek, ciasteczek, ale są też słone wypieki. Łukasz napisał o cebularzu. Ja dzisiaj pytam o te słodkie właśnie, chociaż jeżeli chodzi o cebularze w Lublinie, to można na przykład zjeść lody o smaku cebularza. Jest jeszcze więcej wiadomości, nie tylko o cebularzach. Na przykład wiadomość od Joli. Dzień dobry, pochodzę i mieszkam w Kalwarii Zebrzydowskiej. Są to okolice Wadowic, gdzie nasz kochany papież chodził na kremówki, więc te właśnie kremówki są moim ulubionym ciastem. Zresztą Karol Wojtyła kochał Kalwarię i często tu bywał. Z pozdrowieniami od Joli. Pytam o te lokalne wypieki, o to, czym możecie się pochwalić, jeśli chodzi o słodycze w waszym regionie. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
3: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
4: Na paznokcie.
3: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
5: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
12: taniej masz. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Comment ça va i Shorts w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 29 minut, prawie 28 minut do 11. A jak lato, to i lody, to tak nam się kojarzy, chociaż pogoda nie zachęca. Natomiast są takie badania naukowców z Uniwersytetu Harvarda, z których wynika między innymi, że spożywanie około pół szklanki lodów, czyli to jest około 64 gramów,

te złe rzeczy, czyli wysoka zawartość cukru i kalorii. Dlatego nie powinniśmy ich traktować jako zdrowej żywności, ale jako taki produkt, który można spożywać okazjonalnie, w niewielkich ilościach, w ramach zbilansowanej diety. A ja dzisiaj pytam o te słodycze, przede wszystkim o te słodycze z waszego regionu. I wiadomość od Asi. Dzień dobry, obowiązkowym punktem wizyty w Krakowie jest zjedzenie obwarzanka czy precla. Wizytówką miasta jest też zapiekanka na Placu Nowym. I choć mało kto o tym wie, pieróg szwedzki z ulicy Długiej, czyli mamy tutaj jednak te słone rzeczy. A moim prywatnym znakiem rozpoznawczym jest sernik z jabłkami, który powstał z lenistwa. Musiałam upiec ciasto, a nie chciało mi się iść do sklepu, więc zrobiłam coś z niczego i powstał hit. Brzmi to interesująco, Asiu, jeżeli masz ochotę, podaj przepis, a ja pytam wciąż o te wasze słodycze z regionu. Jeśli o Karaków chodzi, to mi się Pischinger najbardziej kojarzy i sernik oczywiście. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Only Time, Enya, teraz w Radiu Plus.

0: Be My Baby w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 16 minut do 11, a jak lato, to podróżujemy, a gdy podróżujemy, to chcemy spróbować lokalnych przysmaków. A że pogoda dzisiaj w większości krajów bardziej jesienna niż letnia, to możemy sobie trochę ją osłodzić właśnie słodyczami regionalnimi. I Katarzyna pisze, Lubelszczyzna stoi krówkami i śliwką na Łęczowską. No i na słodko knedle ze śliwkami oraz pierogi lubelskie. Jest jeszcze wiadomość ze Szczecina. Szczecin to czekolada z fabryki Gryf. Już jak się wjeżdża trasą zamkową, to czuć piękny zapach czekolady. A więcej to szczecińskie paszteciki i paprykarz, czyli tu już bardziej na wytrawnie. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Podróżujemy dzisiaj po Polsce, szukając lokalnych, słodkich przysmaków. Radio
1: Plus. Reklama. Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele od 39,90.

0: miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce. MON ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Kolejne załamanie pogody, alerty IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Lech i Górnik rozpoczną dziś walkę o Ligę Mistrzów. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przejęte przez Rosję ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce. Przed taką operacją pod fałszywą flagą przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, był to jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, w którym udział brał m.in. szef BBN-u. Przejęte przez Rosję drony są zagrożeniem dla wszystkich państw wschodniej flanki NATO, podkreślał szef MON-u.
5: Przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce. Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
4: Rosja przejmuje drony, którymi Ukraińcy atakują jej terytorium. Ubiegłej nocy ukraińska armia przeprowadziła zmasowany ostrzał Moskwy. Do ataku miało zostać użytych około 400 bezzałogowców. Przed nami kolejne załamanie pogody. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Przed nami chłodniejsze dni z nawałnicami i opadami deszczu. Dziś najtrudniejsza sytuacja będzie na północy i północnym wschodzie kraju.
6: IMGW ostrzega przede wszystkim mieszkańców Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia oraz północnego Mazowsza. To tam mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem, a wiatr w porywach osiągnie do 70 km na godzinę. Nad morzem powieje jeszcze mocniej, nawet do 80 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają także wyraźne ochłodzenie. Dziś na północnym wschodzie termometry pokażą zaledwie 15 stopni Celsjusza, a przelotne opady i lokalne burze utrzymają się również w środę.
4: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Zakopiańska policja wyjaśnia przyczyny tragicznego wypadku w Białce Tatrzańskiej. Wczoraj na Krajowej 49 osobówka wpadła do rowu i uderzyła w ogrodzenie. Do szpitala trafiła 10-latka, jej życia nie udało się uratować.
7: Z wstępnych ustaleń wynika, że 46-letnia kierująca Toyotą Verso z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechała nagle do przydrożnego rowu, uderzając następnie z impetem w ogrodzenie posesji. Elementy drewnianego ogrodzenia poważnie zraniły 10-letnie dziecko, które było pasażerem tego pojazdu. Pomimo podjętych działań ratujących życie, no niestety nie zdołano uratować życia dziecka.
4: Mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Kierująca i troje innych dzieci bez poważniejszych obrażeń opuściły pojazd. Wiadomo, że 46-latka była trzeźwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
4: Lech Poznań i Górnik Zabrze zaczną dziś walkę o Ligę Mistrzów. Pierwszy raz w eliminacjach zagrają dwa polskie kluby. Mistrz Polski zmierzy się z mistrzem Danii, czyli zespołem Ochus. Trudniejsze zadanie stoi przed Górnikiem Zabrze, który zagra z Fenerbahce Stambuł. Trener Górników Michal Gaszparik zapowiada jednak:
8: nie chcemy tutaj tylko bronić. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten mecz, co nam Fenerbahce pozwoli, ale ta zostawa jest ofensywna i ten system, którym będziemy się bronili, jest więcej ofensywny jak defensywny.
4: Początek meczu Górnika o 20:00. Godzina wcześniej na boisko wybiegną piłkarze Lecha. Rewanże zostaną rozegrane za tydzień.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
9: Agnieszka Morawska, dzień dobry, prawie 4 minuty po 11:00. Sandra Maryla Rodowicz i Chrissy Jam to artyści, z którymi spotkamy się w najbliższym czasie.

0: Part Time Lover, Stevie Wonder w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, prawie 19 minut po 11 na zegarze. Podróżujemy dzisiaj po Polsce w poszukiwaniu lokalnych przysmaków, takich słodkich. Wiadomość od Pauliny. Chodzi tutaj o Suwalszczyznę. Absolutnie najtop frykas z Polski, mrowisko. Tłumaczę, ciasto jak faworki. Chrust w kształcie rąbu pokładamy w formie piramidy. Widziałam też wersję na stojącą, jeden obok drugiego. Taki stosik polewamy syropem cytrynowo-miodowym, posypujemy makiem, wiórkami kokosowymi, czasem rodzynki lub żurawiną. To ma imitować wyglądem właśnie kopiec mrówek, jak małe robotnice, jajeczka i ważniejsze mrówki. Ale ten smak pyszka, napisała Paulina. I to jest faktycznie mrowisko, to jest też taki przysmak, który jest na Suwalszczyźnie, ale też i na Litwie. Podobnie zresztą jak sękacz. Zresztą na Suwalszczyźnie jest też miejscowość, w której Litwini stanowią ponad 80 czy 70% mieszkańców. To jest Puńsk i tam też jest mrowisko bardzo popularne. Ale dalej podróżujemy po Polsce i w tych wiadomościach od Was jest na przykład także i Gdańsk, który ma również swoje przysmaki. Gdańskie brukowce, ciastka korzenne, przypominające w smaku pierniczki, przekładane czasami powidłami lub konfiturą, wyglądają jak bruk uliczny. Stare gdańskie uliczki zachowały jeszcze ten historyczny bruk i są pyszne. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Czekam jeszcze około 5 minut na wiadomości od Was w sprawie lokalnych przysmaków, ale tych słodkich. A do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt...

0: Expert i na mediaexpert.pl. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
4: Po reklamie.

0: Patti Smith w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 12. Przenosimy się do Łodzi albo w ogóle na ziemię łódzką i poszukujemy przysmaku, jakim jest żulik. A z nami jest Alicja. Dzień dobry.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: Alicja, napisałaś do mnie, do nas tutaj o tym słodkim przysmaku z Łodzi. Żulik, czyli orkiszowy chlebek z rozynkami, idealny do białego serka na słodkie śniadanie. Czyli to jest taki przysmak numer jeden, jeśli chodzi o Łódź, słodką dla ciebie?
1: Dla mnie tak, zawsze w domu na śniadanie właśnie była często chałka, ale też żulik. I często jak opowiadam znajomym o takim przysmaku,

0: wzięło?
1: Tak, skądś to było. No nie wiem, może kiedyś ktoś też powiedział o Łodzi coś. Ach. Takiego, że Łódź jest pewnym miastem, więc, ale nie, no to na pewno dużo, dużo wcześniej było jednak, więc, ale niestety nie znam historii.
0: No tak, tego, początkowo tego to było kara żartobliwe wytłumaczenie tego, tak, potem. Tak, dokładnie. Więc mamy ten chlebek turecki, jeżeli komuś żulik się nie podoba. I to jest coś, co można kupić w piekarniach łódzkich.
1: Oczywiście, oczywiście. W całej Łodzi, łódzkim. Myślę, że w całym rejonie można znaleźć taki oto przysmak.
0: Więc jeżeli będziemy w okolicach albo w samej Łodzi, to warto do lokalnej piekarni zajrzeć i coś takiego nabyć i poczuć się właśnie jak mieszkaniec Łodzi.
1: Oczywiście, oczywiście. Polecam.
0: Prezent mam dla ciebie dzisiaj. Ręcznik plażowy od Radia Plus. Wiem, że już nie w Łodzi jesteś, ale w Gdańsku, więc ręcznik tym bardziej się przyda, bo na plażę można
1: zwłaszcza, że dzisiaj cały dzień pada, więc ręcznik się na pewno przyda.
0: To też, właśnie, w każdą pogodę się przyda, nawet gdy nie ma słońca i nie można się opalać. No, ale masz ten komfort, że możesz celować sobie w pogodowe okna i wybrać się na plażę bez deszczu. Prezent mam dla ciebie, tak jak wspominałam, a jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: To pozdrawiam Piotrka z pracy, z którym obecnie pracuję, no i oczywiście całe radio.
0: Dziękujemy.
1: I dzięki za miły prezent.
0: Bardzo dziękujemy i do pozdrowień się dołączamy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Do usłyszonka.
0: Mamma Mia i Abba, teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
0: Po reklamie.

0: Dwulatek pogryziony przez psa w Łomży. Dziecko trafiło do szpitala. Sprawdzają działanie systemu ostrzegania. W całym kraju wyją dziś syreny alarmowe. Odwiedzimy też Gdynię i sprawdzimy, czy turyści wysyłają jeszcze pocztówki. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwulatek w szpitalu po ataku psa. Wieczorem w Łomży bulterier rzucił się na chłopca, gdy ten razem z mamą i babcią wychodził z placu zabaw. Dziecko z obrażeniami twarzy trafiło do szpitala.
1: W momencie mijania się pies zaatakował dziecko, które z obrażeniami trafiło do szpitala. Pies posiadał aktualne szczepienia, powiadomiony jednak został powiatowy lekarz weterynarii.
0: Relacjonuje Karolina Wojciekian z policji w Łomży. Funkcjonariusze ustalili, że pies był prowadzony na smyczy i miał kaganiec, jednak w pewnym momencie zabezpieczenie zsunęło się z pyska i wtedy doszło do ataku. Osoba, która prowadziła psa, może odpowiedzieć za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W całym kraju można dziś usłyszeć wycie syren alarmowych. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Syreny będą uruchamiane do godziny 19.
2: Poznaje pan ten sygnał?
3: Nie znam się na tym.
4: Alarm przeciwpożarowy, proszę pana.
5: Alarmy przeciwlotnicze chyba.
2: Jak to brzmi?
6: No, przerażająco właściwie. I odbiera poczucie spokoju. To, co się na świecie dzieje, jest tragedią.
2: Te ćwiczenia są potrzebne?
7: Myślę, że tak. W dzisiejszych czasach warto wiedzieć, jak się zachować w razie dziwnych sytuacji.
2: A jest gdzie uciekać w razie czego? Jak pan myśli, są na przykład Katowice na to przygotowane?
8: Schrony, z tego co wiem, to mamy. Ja akurat jestem mieszkańcem Tysiąclecia, więc obok Tysiąclecia jest schron. Nasz przejazd pod rondem też może służyć jako schron, więc troszkę tego mamy. Nie ma za dużo, ale kto by nas chciał atakować?
0: Z mieszkańcami Katowic rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Pociągi osobowe kursują już normalnie. Przywrócono ruch na trasie pomiędzy Piwniczną Zdrój a Muszyną. To po tym, jak w piątek w rejonie Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy. Część wagonów spadła z nasypu do rzeki. Służby pracowały przez kilka dni, naprawiając prawie kilometrowy odcinek torów, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
9: Przywrócenie ruchu pociągów to efekt intensywnych prac. Na miejscu pracowała podbijarka torowa oraz pociąg sieciowy. To w ostatniej dobie. Wcześniej ekipy techniczne wymieniły wszystkie niezbędne podkłady oraz szyny.
0: W najbliższych dniach z koryta rzeki będą wyciągane wagony, które wpadły tam podczas wypadku.
9: Przygotowujemy się również do wyciągnięcia tych wagonów. Staramy się tak przygotować pracę, żeby nie miały one wpływu na ruch pociągów. Na pewno, żeby usunąć te wagony, będą potrzebne specjalistyczne sprzęty, czyli maszyny ciężkie.
0: Przyczynę wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
10: Wiadomości Radia Plus.
0: Kiedyś były obowiązkowo kupowane na każdych wakacjach. Dziś jest ich już coraz mniej. Mowa o pocztówkach, które wciąż mają jednak swoich wiernych fanów. W Gdyni widokówkę kupimy dziś tylko w wybranych sklepach z pamiątkami, ale tam, gdzie są jeszcze dostępne, schodzą na bieżąco.
11: Duża część osób kupuje te pocztówki, bardzo dużo osób. Dziennie, to tak, nie wiem, może z 20 osób. I się właśnie pytają, czy gdzieś tutaj jest blisko poczta, zwykle z fotografią właśnie jakąś Gdyni, albo takie malowane.
12: Czy wysyłają, tego nie wiem, ale na pewno kupują. Irmina Lewoszewska, kierownik informacji turystycznej w Gdyni. Turyści chętnie kupują pocztówki jako formę pamiątki też z miasta. My w ciągu roku sprzedajemy kilka tysięcy pocztówek.
0: Wśród pamiątek największą popularnością cieszą się jednak magnesy.
13: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Dziś na terenie województwa pomorskiego i w całej Polsce odbywają się rządowe ćwiczenia systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach związanych z uderzeniami powietrza. Ćwiczenia trwają od 7 do 19 i w tym czasie w miastach mogą zostać uruchomione syreny alarmowe. Sygnały będą nadawane wyłącznie na rzecz ćwiczeń bez rzeczywistego zagrożenia, dlatego władze apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju. Już dzisiaj na plaży przy Molo w Brzeźnie odbędzie się spotkanie otwarte Kawa z dermatolożką, podczas którego mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań znamion, konsultacji specjalistycznych oraz praktycznej wiedzy na temat profilaktyki nowotworów skóry, mówi dr Magdalena Antoszewska.
14: Warto pamiętać o fotoprotekcji, ponieważ promieniowanie ultrafioletowe jest potwierdzonym czynnikiem środowiskowym rozwoju nowotworów skóry. Zwłaszcza tutaj w Gdańsku, zarówno gdańszczanie, jak i wszyscy turyści, którzy do nas przyjeżdżają, powinni o tej fotoprotekcji pamiętać.
13: Kolejne spotkanie otwarte odbędzie się w poniedziałek 27 lipca.
10: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl
13: W całym regionie dziś pochmurnie i deszczowo, przez cały dzień występują przelotne opady. Na termometrach 17 stopni, a biometr do końca dnia będzie niekorzystny.
10: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
3: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
15: Jan Pasterski również, witamy, zapraszamy na przebojową pocztę dziś wtorek. No, za oknami, przynajmniej w Warszawie, kropi. Ale miejmy nadzieję, że się rozpogodzi. Na dobry początek zespół Jam i naiwne pytania.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Jest wiele świetnych przebojów wpadających w ucho. Ja mam taki jeden swój szczególny, który za moment zagramy. Pewnie się zgodzisz z tym, że to jest wyjątkowa kompozycja. Zresztą nagrywana w różnych wersjach przez wielu takich utalentowanych artystów.
2: To utwór Wild World z repertuaru Cata Stevensa, artysty, który dziś obchodzi urodziny. Na świat przyszedł w roku 1948, 21 lipca oczywiście. Debiutował w roku 1967 albumem Matthew and Son. Lata 70. to był czas jego wielkich sukcesów. Wtedy lansował naprawdę fantastyczne piosenki Morning Has Broken, Peace Train, Moon Shadow czy White World, właśnie utwór, który wspomnieliśmy. Mi się podoba kilka wersji tej piosenki. Maxi Priest nagrał wersję regową, a grupa Mr. Big nagrała wersję rockową. I w zasadzie te trzy wersje, oryginalna i te dwie, o których mówiłem, to są naprawdę znakomite wykonania tej ponadczasowej piosenki. Dzisiejszy jubilat Cat Stevens i Wild World na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: No i co się tak młody zawiesiłeś?
13: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
12: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
13: No ale
12: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: sierpniu minie 39 lat od premiery singla Little Lies grupy Fleetwood Mac. Fantastyczny utwór i tak kojarzący się z wakacjami.
1: Zaglądamy teraz ponownie do kalendarza. 21 lipca 1987 roku ukazał się album ze ścieżką dźwiękową do filmu Who's That Girl, czyli po polsku Kim jest ta dziewczyna, i Madonna zagrała w tym filmie główną rolę.
0: Recenzje jej występu nie były najlepsze, ale film przyniósł jej ogromną popularność. Tytułowa piosenka Who's That Girl, wydana na singlu, stała się kolejnym numerem jeden na całym świecie Madonny. Taki też tytuł nosiła trasa koncertowa Madonny i to była pierwsza jej trasa stadionowa. To naprawdę było coś niezwykłego, zgromadzić wieloset tysięczną publikę na koncertach, no ale wtedy Madonna była absolutnie ikoną muzyki pop na całym świecie, była jedną z najpopularniejszych artystek. Nic dziwnego, przebój za przebojem, świetni producenci, którzy dbali o brzmienie tych piosenek. Who's That Girl to też tak trochę wakacyjnie utwór nawiązujący do sukcesu innego singla Madonny zatytułowanego La Isla Bonita. Who's That Girl, Madonna na antenie Radia Plus.

0: była ochota, widziałem, żeby poprzebierać trochę kończynami przy tym numerze.
1: No tak, bo to bardzo taneczny utwór. Goran Bregović ma w Polsce grono swoich fanów i to jeszcze takich, którzy pamiętają go z występów formacji Bielodugme, która łączyła folklor bałkański z muzyką rockową. Potem jego solowe dokonania, muzyka do filmów, no i płyty, które nagrywał w Turcji z Suzan Aksu, z Gorge Dalarasem w Grecji, no i w Polsce wybór padł na Kaję. Ogromny sukces, rok 99, ta płyta cieszyła się niesamowitym powodzeniem.
0: Podobnie jak niesamowitym sukcesem w ogóle cieszy się grupa Bon Jovi.
1: No oczywiście, to od wielu lat. Ich piosenki, zarówno te dynamiczne, jak i ballady, królują na listach przebojów. My przypominamy jedną właśnie z tych najpiękniejszych ballad, a więc zmieniamy trochę stylistykę. Bon Jovi, Always.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
3: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie!
4: 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2, od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
9: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.

0: to pierwszy wielki sukces zespołu dyskotekowego, zespołu wszechczasów grupy Bonem. Formacja stworzona przez Franka Fariana, kompozytora i producenta. To on był takim spiritus mowę z tej formacji. Śpiewał, komponował, produkował, dbał o brzmienie. W utworze Dedykul ponoć nawet takie wydawał dźwięki palcami po zębach.
1: To trudne jest, bo próbowaliśmy przed chwilą stworzyć. Nie jest to takie proste
0: wcale. Nie
1: jest
0: to takie proste, ale Frank Farian był jednym z takich genialnych muzyków, aczkolwiek był to trochę szarlatan i trochę oszust, bo w zespole Bonem były trzy wokalistki i Bobby Farrell, który wcale nie był wokalistą, tylko tancerzem, a na koncertach udawał, krzyczał, udawał, że śpiewa, a te wszystkie męskie głosy to były głosy Franka Fariana. Potem wyszła na jaw totalna ściema z zespołem Mili i Vanilli, że kto inny był na okładce i w teledyskach, a kto inny śpiewał w studiu. No i takich smaczków w swoim muzycznym życiorysie Frank Farian miał wiele, ale nie można mu odmówić tego, że potrafił tworzyć niezwykle przebojowe piosenki. No a Dedykul to był początek wielkiej kariery zespołu Bonem.
1: My się już żegnamy na dzisiaj. W tym składzie słyszymy się jutro, zaraz po godzinie 12, a na koniec pierwsze polskie reggae, które nas teraz przyjemnie rozkołysze, to Dab w moim ogrodzie. Dziękujemy.
0: Oczywiście, a ja jeszcze zapraszam dziś na godzinę 20. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach zmiksowane non-stop. Teraz już zapowiadany przez Janka zespół Dab.

0: Jakie zmiany czekają służbę zdrowia? Dziś zajmuje się tym rząd. Podejrzenie korupcji w zielonogórskim WORD-zie. Do budynku weszła dziś policja. Odwiedzimy Toruń. W weekend przyjadą tam najsilniejsi zawodnicy w kraju. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Limit stawki godzinowej dla lekarzy pracujących na kontraktach, stworzenie systemu e-kolejki czy przyspieszenie wdrożenia centralnej e-rejestracji. Rząd zajmuje się dziś pakietem zmian w ochronie zdrowia. Szczegółowy raport z prac nad nowelizacją przepisów przedstawia szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. A proponowane zmiany dotyczą m.in. likwidacji kominów płacowych.
1: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
0: Mówił przed rozpoczęciem posiedzenia premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że wdrożenie przepisów poprzedzą konsultacje społeczne, które są wymagane przy tego typu zmianach.
1: Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu. Formalnego, czyli że na przykład nie przeprowadziliśmy stosownych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.
0: Zapowiedź reformy w ochronie zdrowia, przypomnijmy, to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym i doniesieniach m.in. o lekarzu, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Podejrzenie korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Do siedziby weszła dziś policja. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że łapówki mogło tam pobierać kilka osób.
2: Policjanci do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim prowadzą czynności związane ze śledztwem prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. Niestety z uwagi na dobro prowadzonych czynności i śledztwa na chwilę obecną nie możemy przekazać więcej informacji w tej sprawie.
0: Mówi nam rzecznik lubuskiej policji Maciej Kimet. Zatrzymana została jedna osoba, ale śledztwo ma charakter rozwojowy. Rajd kładami wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej zakończył się mandatami. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Wobec 5 mężczyzn interweniowali funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach.
3: Pomimo oznaczeń granicy państwa wjechali na pas drogi granicznej. Każdy z nich otrzymał po 500 zł mandatu.
0: Mówi Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej i przypomina, czym jest pas drogi granicznej.
3: 15 metrów w głąb naszego kraju od monolitu, który wyznacza linię granicy państwa. Proszę, zwracajcie uwagę na oznaczenia i tablice informacyjne w okolicach granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek.
0: W ubiegłym roku na pas drogi granicznej weszło 98 osób. W większości byli to obywatele Polski, ale wśród ukaranych znaleźli się także Niemcy i Francuzi.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Najsilniejsi zawodnicy z kraju przyjadą do Torunia. W niedzielę na boisku przy stawie Komtura otwarte Mistrzostwa Polski Strongman.
5: W Toruniu nas czekają pierwszy raz Mistrzostwa Polski o walkę o pas mistrzowski, czyli generalnie nie było to stosowane wcześniej, nawet gdy za Mariusza Bodzianowskiego zawsze był puchar. Z 45 konkurencji wyrysowaliśmy 6. 400 kg na 2 razy 20 metrów. Potem mamy taczki, załadunek taczek. To jest taka nietypowa konkurencja, ale bardzo fajna konkurencja. Jak zawodnik musi zbierać takie elementy i wkładać, jechać dalej.
0: Mówi organizator Piotr Kwiatkowski. Wstęp na wydarzenie będzie wolne.
6: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Władze Gdańska ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i budowę aplikacji mobilnej, która ma ułatwić mieszkańcom naprawę uszkodzonych przedmiotów i oddawanie niepotrzebnych rzeczy. Za jej pośrednictwem będzie można także umówić bezpłatny odbiór i transport sprzętu do fachowca lub nowego właściciela. Projekt ma być realizowany do 2035 roku. Jest współfinansowany ze środków unijnego programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W czwartek, 23 lipca w Gdańsku rozpoczyna się 30. edycja Festiwalu Szekspirowskiego. W programie jubileuszowej odsłony znajdzie się wiele wydarzeń darmowych, na które zapraszają organizatorzy.
7: Czeka nas naprawdę niezwykła wystawa zdjęć Dawida Linkowskiego. To jest fotograf, który towarzyszy nam od momentu powstania teatru i dokumentuje wszystkie spektakle szekspirowskie. Jego niezwykłe zdjęcia można będzie zobaczyć w sali wystawienniczej na dole. Wernisaż tej wystawy już pierwszego dnia festiwalu 23 lipca.
6: Mówi organizatorka Joanna Śnieżko.
8: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
6: W Trójmieście od rana zachmurzenie całkowite i przelotne opady deszczu. Na termometrach teraz 19 stopni, ciśnienie to 1013 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
8: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 5 minut po 13:00. Janek Pasterski, dzień dobry, tutaj Radio Plus, a teraz Madonna i Frozen.

0: Rod Stewart. Niestety w tym roku Polski nie odwiedzi. Trasa koncertowa owszem jest, ale głównie po Stanach Zjednoczonych. No, chyba że akurat wakacyjnie urlopy planujecie w tamtej części świata, no to wtedy będzie okazja. 21 dzień lipca dzisiaj mamy, tak zwane oczko, a w kalendarzu to Światowy Dzień Mózgu. Proszę bardzo, jest dzisiaj okazja, żeby poużywać troszeczkę tego właśnie organu, chyba najważniejszego w naszym całym ciele. No i myślę, że warto używać codziennie, nie tylko od święta. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus. Przeboje.

Alize i Mua Lolita, no i tak zalotnie się zrobiło, delikatnie rzecz ujmując, prawda? Przyjemne wtorkowe popołudnie z Radiem Plus, teraz będzie zwiewnie. Patrick Swayze, She's Like a Wind.

0: Reklama.
1: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2, od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie.

0: 15 lat więzienia zapadł wyrok po wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. Służby zyskają system łączności satelitarnej. Polska dołącza do europejskiego programu. Chmury, deszcz i 18 stopni na termometrach. Porozmawiamy też z turystami nad morzem. Minęła 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. To wyrok dla kierowcy, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Do tragedii doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Kierowca był pijany, nie udzielił pomocy kobiecie i uciekł z miejsca wypadku.
1: Skutek niezachowania szczególnej ostrożności oczywiście. Skutek znajdowania się pod wpływem alkoholu. Oskarżony przemieścił się z jezdni na drogę pieszo-rowerową, którą poruszała się pani pokrzywdzona wraz ze swoim partnerem. Uderzył pan pojazdem panią pokrzywdzoną.
0: Mówi sędzia Adrian Dąbrowski z Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Przed sądem stanęła też pasażerka samochodu, którego kierowca doprowadził do wypadku. Ona za nieudzielenie pomocy została ukarana grzywną. Polskie służby zyskają nowy system łączności satelitarnej. To przez dołączenie naszego kraju do unijnego programu budowy systemu łączności IRIS². Nowa konstelacja satelitów ma zapewnić bezpieczną i odporną na zakłócenia komunikację dla najważniejszych instytucji państwa, w tym służb. Wartość polskiego udziału w projekcie to prawie 600 milionów euro.
2: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej.
0: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Polska będzie jednym z 6 głównych uczestników budowy europejskiego systemu. Docelowo ma się on składać z 300 satelitów krążących na orbicie. Ta ustawa jest już gotowa, mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego i apeluje do resortu edukacji. A chodzi o podwyżki dla nauczycieli. Jak tłumaczy Sławomir Broniarz, projekt obywatelski dotyczący wyższych pensji dla nauczycieli na sejmowym biurku leży od ponad 4 lat. Tymczasem Ministerstwo Edukacji równolegle rozpoczyna pracę nad swoim rozwiązaniem.
3: Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował projekt inicjatywy ustawodawczej, która gwarantuje odpolitycznienie tychże wynagrodzeń i wystarczy to procedować. Apel do Ministerstwa Edukacji, jeżeli Państwo nad czymś pracujecie, to ta ustawa jest już gotowa. Szkoda Waszego czasu, wysiłku nad tworzeniem czegoś dodatkowego, skoro jest projekt ustawy, którą należy procedować. Ona leży w Sejmie.
0: Mówi szef ZMP. Związek zapowiada protest 31 sierpnia pod hasłem Politycy do tablicy, domagając się wiążących deklaracji w sprawie projektu.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Zamiast słońca chmury i deszcz, do tego około 18 stopni na termometrach. Pogoda nad morzem bardziej przypomina jesień niż lato. Szału nie ma, przyznają turyści wypoczywający w Trójmieście.
5: Bardzo deszczowo, wiecznie, ale mnie to nie przeszkadza. Ja lubię szum morza i taką temperaturę.
6: W tej chwili masakra, dlatego, bo jest zimno. Dzieci nie mają też swobody pochodzenia, chociaż po wodzie. No ja akurat jestem przyzwyczajona do takiej pogody, bo tutaj tak długo bardzo już mieszkam na wybrzeżu.
7: No w tym roku nie rozpieszcza, nie?
8: Byliśmy przygotowani dokładnie.
9: Szału nie ma. Tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy. Albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
0: Z turystami przy plaży w Gdyni Orłowie rozmawiał nasz reporter Paweł Lemke. Ocieplenie prognozowane jest na weekend. W niedzielę ma być w Trójmieście 25 stopni.
10: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. W gdyńskim porcie powstaje nowy falochron. Jego zadaniem będzie zabezpieczenie akwenu portu zewnętrznego oraz zapewnienie warunków bezpiecznej żeglugi w rejonie. W przyszłości inwestycja ma umożliwić też obsługę największych statków mogących wpływać na Morze Bałtyckie. Na razie na miejsce prac trafiła pierwsza skrzynia żelbetowa służąca do budowy falochronów. Element waży ponad 3,5 tysiąca tony i ma 50 metrów długości. W minioną sobotę na plaży przy Molo w Brzeźnie odbył się letni piknik dermatologiczny o nazwie Plaża Zdrowej Skóry. Jest to fragment szerszego programu Gdańsk Wybiera Zdrowie, mówi Dominika Jeszkowiak, prezes zarządu Fundacji Medea.
11: Gdańsk Wybiera Zdrowie skupia się na profilaktyce. Mamy różne obszary, którymi się zajmujemy, różne obszary zdrowia. Od stycznia do grudnia już udało się nam pierwsze półrocze podsumować. Przebadaliśmy ponad 17 tysięcy osób. Z naszego programu skorzystało ponad 1000 mieszkanek i mieszkańców Gdańska.
10: Kolejne spotkanie otwarte odbędzie się w poniedziałek 27 lipca.
4: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
10: Dziś w całym rejonie spore zachmurzenie i przelotne opady. Na termometrach maksymalnie 18 stopni, a przyjaśnień możemy spodziewać się dopiero wieczorem.
4: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: W Radio Plus już teraz Roxette, Fading Like a Flower. Dzień dobry, Janek Pasterski. Mamy 6 minut po 14.

0: Panowie z Backstreet Boys, I Want It That Way, to za nami. No a przed nami za chwilę będzie szansa, żeby dostać ode mnie ręcznik plażowy. Ja wiem, że pogoda nie rozpieszcza nad morzem, zwłaszcza w Trójmieście, o czym parę minut temu Michał Konopiński opowiadał w wiadomościach Radia Plus, ale podobno 25 stopni w weekend ma być nad polskim morzem. No to już tak całkiem sympatycznie, póki co deszczowo i wiecznie. Liczę na to, że jednakowoż trafi się taki moment, że jeszcze uda nam się pokąpać. Może ten sierpień będzie trochę lepszy, albo może ktoś wybiera się za granicę, do Włoch na przykład, tam zwykle pogoda jednak dopisuje. Ręcznik plażowy myślę, że przyda się w różnych okazjach, nawet kiedy jedzie się skorzystać z term czy innego rodzaju aquaparku, który znajduje się pod dachem. Zapraszam zatem do wysłania SMS-ów pod 691-141-141.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.

0: Biedronka.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
7: Po reklamie.

Chiquitita to Abba w Radiu Plus. Przyjemnie się zrobiło, a ja mam dobrą wiadomość, bo ręcznik plażowy dzisiaj leci do Marka z Gdyni. Piękna Gdynia, pozdrawiamy serdecznie. No i mam nadzieję, że faktycznie będzie okazja ku temu, żeby się troszkę pochlapać w Bałtyku, który jak wiadomo zimnym morzem jest, ale jak słońce delikatnie przygrzeje, to fajnie. To wtedy bardzo chętnie się zanurzamy w wodach naszego pięknego morza.

0: Radio Plus. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestionem na wakacje, bo z Vestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Połącz przyjemne z pożytecznym. Dosłownie. Tylko do 15 września w Mini Stunek trwa akcja Jazda Testowa dla Natury. Każda jazda testowa elektrycznym Mini to jedno posadzone przez nas drzewko. Kupisz elektryczne Mini? Posadzimy aż 10 drzewek. Jesienią razem z Wami i Nadleśnictwem Gdańskim zasadzimy zebrane drzewka w trójmiejskich lasach. Odwiedź jeden z naszych salonów i dołóż swoją cegiełkę, a właściwie drzewko. Zaprasza Mini Stunek. Gdynia, ulica Truskiennicka 1A. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 59.
9: Po reklamie.

0: Kolejne przepychanki frakcyjne w PiS, za chwilę szczegóły. To koniec testów systemu ostrzegania, nie powinniśmy już słyszeć syren. Wsparcie dla rodzin na Bliskim Wschodzie w Krakowie. Można kupić ręcznie wykonane mozaiki. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców na Dolnym Śląsku. Karamboli, spore utrudnienia na autostradzie A4 z Wrocławia do Legnicy. Przy węźle Kostomłoty zderzyło się 6 osobówek i bus. Nikomu nic się nie stało, ale korek w stronę Legnicy zaczyna się za kątami wrocławskimi i ma kilkanaście kilometrów. Anita Czerwińska i Daniel Obajtek złożyli deklarację przynależności do PiS, poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. Czerwińska nigdy nie była w żadnym stowarzyszeniu, Obajtek był związany ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego.
1: Złożył oświadczenie o przynależności do partii, powiedział, że również uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem tego stowarzyszenia. W związku z tym, szanowni państwo, no, to jest sytuacja dynamiczna, jest czas do czwartku, ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
0: Tak mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, a jak zapewnia jeden z członków stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, Piotr Miller, były prezes Orlenu formalnie nie wystąpił z tego stowarzyszenia.
2: On nie złożył rezygnacji ze stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie, w którym zresztą, wiecie państwo, ono jest tak napisane, że jakby teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, jeżeli by się wiedziało coś w tych załącznikach, prawda? Bo my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym.
0: Przypomnijmy, w zeszłą środę kierownictwo PiS pod groźbą wykluczenia z partii nakazało wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń na podjęcie decyzji. Politycy mają czas do czwartku. Zarówno Anita Czerwińska, jak i Daniel Obajtek podpisali się pod listem Stowarzyszenia Morawieckiego Rozwój Plus skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego. To koniec testów systemu ostrzegania. Od rana w całej Polsce wyły syreny w ramach ćwiczeń Alarm 2026. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, te już się zakończyły. To był tylko test, choć jak mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel, to skomplikowana procedura.
3: Najpierw przychodzi komenda z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Moje wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ma ustalony plan łączności. W pierwszej kolejności jest łączność do mnie. Jeżeli jest ze mną, to ja wyrażam zgodę. Wtedy momentalnie, dosłownie w odstępie 3 sekund syreny się włączają. To, co jest dla mieszkańców słyszalne, to są sygnały, no ale my ćwiczymy również kwestie reagowania, tempa reagowania, włączania, to są rzeczy wewnętrzne, operacyjne.
0: Teraz RCB rozsyła już do mieszkańców informacje o zakończeniu ćwiczeń.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Są symbolami nadziei i prawdziwym wsparciem. W Krakowie można kupić mozaiki ręcznie wykonane przez chrześcijańskie rodziny na Bliskim Wschodzie. Jedna pozwala na utrzymanie libańskiej rodziny przez 2 tygodnie. Kampanię Żywe Kamienie prowadzi stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
5: Chrześcijańskie rodziny na Bliskim Wschodzie muszą zmagać się m.in. z konfliktem zbrojnym, jak również z kryzysami gospodarczymi, ekonomicznymi. To widzimy na przykładzie Palestyny, Libanu, Syrii czy Iraku. My jako Pomoc Kościołowi w Potrzebie jesteśmy tam z nimi i ich wspieramy.
0: Mówił dyrektor krakowskiego biura Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie Konrad Ciępka. Ręcznie wykonane mozaiki można kupić stacjonarnie w Polach Dialogu w Krakowie lub przez internet.
6: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Ogłoszono przetarg na budowę Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego w Gdyni. Ma ono powstać przy basenie żeglarskim Marina Gdynia. Nowy Bosmanat będzie wielofunkcyjnym obiektem obsługującym marinę, a także przestrzenią dla szkółek żeglarskich i zapleczem edukacyjno-szkoleniowym. Budowa wpisuje się w najbliższe plany, bo w 2027 roku Gdynia będzie gospodarzem żeglarskich mistrzostw świata. Zbliża się jarmark Świętego Dominika w Gdańsku, który rozpocznie się 25 lipca. To wydarzenie, które ma ogromne znaczenie dla miasta, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
7: To ważne wydarzenie gospodarcze dla naszego miasta, dla regionu, ale także Polski. Świadczą o tym choćby liczby. W tym roku to około 715 stoisk, a 150 z nich to gdańskie firmy, gdańscy przedsiębiorcy.
6: Jarmark potrwa 3 tygodnie i w tym czasie odbędzie się ponad 200 wydarzeń teatralnych, muzycznych, kulinarnych, sportowych i dedykowanych dzieciom.
4: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
6: W całym regionie spore zachmurzenie, ale wieczorem możemy liczyć na trochę słońca. Na termometrach 18 stopni, ciśnienie to 1012 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
4: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: O sile miłości teraz w Radio Plus Jennifer Rush. The Power of Love. Dzień dobry, Janek Pasterski. 6 minut po 15.

0: No właśnie, to jest takie dobre, filozoficzne pytanie zadane przez Kubę Sienkiewicza z elektrycznych gitar. Co ty tutaj robisz? No to zależy, gdzie kto jest, bo jeżeli akurat teraz urlopujecie, to myślę, że na to pytanie można odpowiedzieć jednoznacznie. Odpoczywacie i relaksujecie się i ładujecie baterie. Dzisiaj tanecznie będzie można naładować baterie, do czego zachęcamy, niespełna 5 godzin do 20. No i na tygodniu od poniedziałku do czwartku, jako że mamy wakacje, to taka właśnie wakacyjna, skrócona nieco wersja prywatki z Radiem Plus i Marek Sierocki za konsoletą. Od 20 do 22, czyli szybko licząc 2 godziny wypełnione tanecznymi przebojami po brzegi. A od piątku do soboty włącznie aż do północy, także bawimy się 6 dni w tygodniu i tak jeszcze dobrze przez ponad miesiąc. Radio
1: Plus. Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Po reklamie.

Land of Make Believe to Bucks Fizz w Radiu Plus. Spróbujmy trochę odczarować pogodę, może w ten sposób się uda, bo to wakacje, zaglądamy nad morze. Nawet jeżeli troszkę pada, nawet jeżeli jest chłodno, to ten przebój jest jak najbardziej gorący i co roku wraca, bo musi się pojawić. Zbigniew Wodecki, chałupy, welcome to...

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Połącz przyjemne z pożytecznym. Dosłownie. Tylko do 15 września w Ministunek trwa akcja Jazda Testowa dla Natury. Każda jazda testowa elektrycznym mini to jedno posadzone przez nas drzewko. Kupisz elektryczne mini? Posadzimy aż 10 drzewek. Jesienią razem z Wami i Nadleśnictwem Gdańskim zasadzimy zebrane drzewka w trójmiejskich lasach. Odwiedź jeden z naszych salonów i dołóż swoją cegiełkę, a właściwie drzewko. Zaprasza Ministunek. Gdynia, ulica Druskiennicka 1A. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 59.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Kaufland jest
14: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Po reklamie.

Buchawce, latawce, wiatr to oczywiście Urszula. Zbliżamy się do 16. Mikołaj Gronyt i wiadomości Radia Plus to za chwilę. A ja nazywam się Janek Pasterski. Dziękuję. Do jutra.

0: Rząd rozważa ponownie obniżki na stacjach. Za chwilę szczegóły. Młody mężczyzna zabił matkę, usłyszał już zarzuty. Polscy przewodnicy zostali odcięci od Tatr Słowackich. Wszystko przez zmiany w prawie. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd rozważa przywrócenie obniżek VAT-u i akcyzy na paliwa. Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Ceny paliw wciąż idą w górę i jak wskazują analitycy, w najbliższym czasie nie będą spadać. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak teraz wyglądają te ceny.
1: Prawie 7 zł za benzynę 95 i ponad 7,20 zł za diesla. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sytuacja na rynku paliw jest stale monitorowana.
2: Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
1: Szłapka nie wskazał jednak, co oznacza ta krytyczna sytuacja. Rząd zwleka z decyzją przez wysokie koszty programu CPN.
2: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
1: Szłapka tłumaczy, że dla rządu kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności paliwa.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. 21-latek usłyszał zarzuty zabójstwa matki i usiłowania zabójstwa babci. W Chojnie w Zachodniopomorskiem doszło do awantury domowej. Życie starszej kobiety uratował jeden z członków rodziny. Sprawca uciekł. Policja zatrzymała go dopiero po kilku godzinach.
3: W dniu dzisiejszym prokurator zdecydował się o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
0: Powiedział Damian Kordykiewicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Rekordowe zainteresowanie studiami to efekt skumulowanych roczników po dawnej reformie, kiedy sześciolatki poszły do szkół. Rekord padł na przykład na Uniwersytecie Warszawskim.
5: Aż 38 tysięcy osób dokonało i opłaciło blisko 75 tysięcy rejestracji, co jest jednym z najlepszych wyników w historii uczelni.
0: Mówiła Anna Modzelewska, rzecznik Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się m.in. kierunek lekarski, prawo, psychologię i pielęgniarstwo. Polscy przewodnicy tatrzańscy zostali odcięci od Tatr Słowackich. Wszystko przez zmiany w prawie u naszego południowego sąsiada.
6: Jedynymi uprawnionymi do działania po stronie słowackiej w tej chwili są przewodnicy IVPV i UIMLA. Przy czym jeżeli chodzi o przewodników polskich UIMLA, oni również są zobowiązani do zunifikowania się na Słowacji. Obecnie tylko dwie osoby taką unifikację na razie przeszły i mogą legalnie pracować.
0: Mówił Wojciech Gaździak z PTTK w Zakopanem. O interwencję na Słowacji polscy przewodnicy zwrócili się do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Problem dotyczy około 300 przewodników.
4: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Pogoda.
7: Na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane do dużego, więcej przejaśnień i słońca, głównie na zachodzie regionu. Termometry pokazują od 16 do 18, 19 nawet stopni. Wiatr dość silny, północno-zachodni, ciśnienie 1015 hektopaskali. W nocy temperatura około 11-12 stopni. Jutro dominować również będą chmury, do tego przelotnie popada deszcz, ale będą większe przejaśnienia i trochę słońca w regionie. Termometry pokażą w środę do 22 stopni.
4: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl

0: Radio Plus 8,5 minuty po 16. Marek Dmochowicz, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów we wtorek, 21 lipca. Sprawdźmy tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Wczorajsza ulewa sparaliżowała część Trójmiasta. Zalanych zostało wiele ulic. Pojawiły się lokalne podtopienia. Interweniowała Straż Pożarna.
2: W ciągu zaledwie 10 minut spadło ponad 20 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni. Tak duże natężenie opadu spowodowało lokalne podtopienia w rejonie skrzyżowania ulic Powstańców Warszawy i Gojki. Utrudnienia trwały około pół godziny.
0: W szczycie sezonu turystycznego trójmiejskie plaże tętnią życiem, a to oznacza mnóstwo zostawionych przez plażowiczów odpadów.
3: W okresie letnim sprzątanie całej linii brzegowej odbywa się codziennie we wczesnych godzinach porannych, tak aby plaże były przygotowane dla mieszkańców i turystów już od godziny 9. W zeszłym roku zostało wywiezionych, o ile dobrze pamiętam, 310 ton śmieci.
0: Akwarium Gdyńskie od lat prowadzi programy edukacyjne dla odwiedzających. Dodatkowo tego lata można skorzystać z zajęć terenowych dla całych rodzin.
4: Spotykamy się w marinie, zakładamy kapoki i ruszamy na pomosty. Korzystamy ze sprzętu, z którego na co dzień korzystają badacze morscy. I wspólnie z edukatorami szukamy zwierząt żyjących przy pomostach, obserwujemy je z bliska.
0: W dzisiejszym magazynie także powiemy o tym, jakie zagrożenia niosą ze sobą dla niektórych ptaków letnie upały. Będzie nasz cykl Wiara na luzie w Radiu Plus. A na koniec aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Roy Orbison w Radiu Plus, 17 minut po godzinie 16. No popadało wczoraj w Trójmieście i okolicach i o tym na początek magazynu.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Problem z odprowadzaniem wody opadowej w miastach to zjawisko, które nasila się w całej Polsce i to wraz ze wzrostem liczby gwałtownych, krótkotrwałych jednak opadów. Klimatolodzy mówią o tak zwanych deszczach nawalnych, które w ciągu kilkunastu zaledwie minut potrafią dostarczyć tyle wody, ile normalnie spada w kilka dni. Wczorajsza gwałtowna ulewa znów sparaliżowała część Trójmiasta, zalane ulice w Gdyni, Gdańsku i Sopocie, kilkanaście interwencji Straży Pożarnej i o tym teraz Ignacy Motyliński.
2: Wczoraj po południu i dziś rano nad Trójmiastem znowu przeszła ulewa. Strażacy interweniowali kilkanaście razy. Pompowali wodę z piwnic i garaży w Gdyni, a w Sopocie stanęło skrzyżowanie Powstańców Warszawy i Gojki. Ale to nie był wyjątek. Te same miejsca zalewa właściwie po każdym większym deszczu.
3: W dniu 20 lipca 2026 roku zastępy gdyńskich jednostek ochrony przeciwpożarowej interweniowały 27 razy na terenie naszej Gdyni, w tym 20 zdarzeń związanych było z intensywnymi opadami deszczu. Starszy kapitan Przybyłowicz Paweł, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.
2: Czy są konkretne miejsca, w których podejmujecie akcję częściej ze względu na system kanalizacji deszczowej, który nie nadąża z odprowadzaniem wody?
3: Wczoraj taki problem pojawił się w dwóch dzielnicach Gdyni, w Śródmieściu oraz w Górze Maksymiliana. Do usuwania wody wykorzystujemy pompy do wypompowywania wody z piwnic, z budynków, garaży czy posesji. Czasem istnieją także potrzeba udrożnienia przepustu bądź studzienki, aby umożliwić odpływ wody.
2: Strażacy pomagają na bieżąco, ale za system odpowiedzialne jest miasto, mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni.
4: Działamy przede wszystkim na harmonogramie, bo to jest jakby stała praca na zlecenie i tutaj mamy systematyczne czyszczenie i monitorowanie kanalizacji deszczowej. Natomiast oczywiście te opady deszczu, zwłaszcza takiego deszczu nawalnego, w różnych nawet częściach miasta są bardzo różne i może dochodzić do na przykład wypływu piasku z lasu. Pamiętajmy o tym, że Gdynia jest miastem bardzo mocno zalesionym i na krawędzi Wysoczyzny Morenowej, gdzie ten wypływ może być różny, więc działamy również interwencyjnie.
2: Są w Gdyni punkty, które zalewa najczęściej. Co jest główną przyczyną?
4: Można powiedzieć, że to są punkty, bo punkty, powiedzmy, że widzimy na jakichś tam skrzyżowaniach czy na ulicach, to są punkty najniżej położone i położone w bardzo bliskim sąsiedztwie dużych obszarów, terenów utwardzonych, z których woda po prostu spływa w te najniższe punkty i tam ona się gdzieś gromadzi.
2: Trochę inaczej wygląda to w Sopocie. Tam z problemami uporano się względnie szybko, a kłopot wystąpił na skrzyżowaniu Powstańców Warszawy i Gojki, mówi Anna Dyksińska, rzecznik prasowa Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie.
5: W ciągu zaledwie 10 minut spadło ponad 20 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni. Tak duże natężenie opadu spowodowało lokalne podtopienia w rejonie skrzyżowania ulic Powstańców Warszawy i Gojki. I to jedyne miejsce w Sopocie, gdzie woda zatrzymała się. Utrudnienia trwały około pół godziny. Od razu na miejsce skierowane zostały służby eksploatacyjne kanalizacji deszczowej Zarządu Dróg i Zieleni. One prowadziły działania w terenie i nadal monitorują sytuację tam na miejscu.
2: Zalane ulice mimo wszystko się zdarzają i po każdej większej ulewie warto pytać, jakie są działania miast w kierunku zmniejszenia skutków lokalnych podtopień. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
0: Magazyn reporterów Radio Plus do 18. No jak pada deszcz, to na plażach mało turystów, no ale jednak pojawiają się w ciągu całych wakacji, no to za chwilę zajmiemy się sprzątaniem trójmiejskich plaż po plażowiczach.
6: Sprzątanie plaży odbywa się wtedy, kiedy jeszcze wszyscy śpią, czyli o wczesnych godzinach porannych armia ludzi, bo można to tak ująć, po prostu zaczyna sprzątać plaże, oczywiście opróżniane są kosze.
1: Wakacje z Radiem Plus.
7: Reklama.
8: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
9: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
8: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
9: No i tanio.
8: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: W
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: Service. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: Po reklamie.

0: Państwa, południowy program Radio Plus do 17.25 minut. W szczycie sezonu turystycznego plaża, o ile pozwala pogoda, tętni życiem, a to między innymi oznacza mnóstwo odpadów pozostawianych przez plażowiczów.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Wzdłuż linii brzegowej rozstawiono setki koszy, a co roku o tej porze wywozi się stamtąd tony śmieci. Pośród tłumów ludzi piasku łatwo też coś zgubić. Na szczęście plaże sprzątane są codziennie, a niektóre zgubione przedmioty można odzyskać. Anna Klonowska.
2: Każdego poranka

0: nawet parę razy dziennie, jeśli ta temperatura jest ponad przeciętną. Mieliśmy kilka takich przypadków już w tym roku. Wtedy tak rzeczywiście turyści przybywają tłumnie na plażę, przynosząc ze sobą też różnego rodzaju rzeczy, które potem zostawiają. No i wtedy te rzeczy nazywamy już śmieciami.
1: No właśnie, co najczęściej zostawiają?
0: Turyści na plaży zostawiają przeważnie te rzeczy, które służą do konsumpcji w trakcie plażowania, czyli od plastikowych opakowań po napojach, po chipsach, sreberka, które są czasem kanapki zapakowane. Zmorą są opakowania szklane, które sprawiają, że te wszystkie śmieci ważą potem, pod koniec sezonu, kiedy robimy takie statystyki, co właśnie turyści przynieśli na kąpieliska.
1: W sezonie letnim plaża tętni życiem do późnych godzin wieczornych, a nawet nocnych, a więc jej sprzątanie rozpoczyna się dopiero o poranku.
0: Sprzątanie plaży odbywa się wtedy, kiedy jeszcze wszyscy śpią, czyli o wczesnych godzinach porannych armia ludzi, bo można to tak ująć, po prostu zaczyna sprzątać plażę, oczywiście opróżniane są kosze. W okresie letnim sprzątanie całej linii brzegowej odbywa się codziennie we wczesnych godzinach porannych, tak aby plaże były przygotowane dla mieszkańców i turystów już od godziny 9. W zeszłym roku zostało wywiezionych, o ile dobrze pamiętam, 310 ton śmieci. Ten wynik tak naprawdę to jest konsekwencja wakacji.
1: Ale na plaży nie pozostają wyłącznie śmieci. To też prawdziwa skarbnica rzeczy zagubionych. Jedni z nadmorza zabierają pamiątki, a inni niestety zostawiają tam własności. W urzędach miejskich Gdańska, Gdyni i Sopotu stacjonują biura rzeczy znalezionych. A co najczęściej tam trafia? Mówi Izabela Hajdryś z biura prezydenta miasta Sopotu.
2: Najczęściej trafiają do nas telefony komórkowe, słuchawki, kluczyki do samochodów. Zdarza się też biżuteria, ale tego jest zdecydowanie mniej. Jeżeli zgubiliśmy jakąś rzecz, jakiś przedmiot, który jest dla nas ważny, można przyjść do Urzędu Miasta w Sopocie i w Biurze Rzeczy Znalezionych złożyć takie oświadczenie, powiedzieć, że się taką rzecz zgubiło i gdyby tak się szczęśliwie złożyło, że ta rzecz do nas trafi, wówczas będziemy mogli skontaktować się z osobą, która tą rzecz zgubiła.
1: W takim biurze nie tylko szuka się swoich zgub, ale także przynosi i oddaje znalezione rzeczy. Trzeba przy tym pamiętać o przepisach prawa, które zaznaczają, że biura rzeczy znalezionych mogą przyjąć wyłącznie przedmioty, których wartość przekracza 100 zł.
2: A jeżeli się coś znalazło, to też można przyjść do urzędu i taką rzecz do nas przynieść. Wówczas spisujemy taki dokument, w którym opisujemy wszystkie okoliczności, czyli miejsce, czas, coś charakterystycznego, co było w okolicy, ale to jest po to, że jak ta osoba, która to zgubiła, zgłosi się do nas, będzie musiała również opowiedzieć, gdzie daną rzecz zgubiła. Wtedy przykładamy te dwa dokumenty i wiemy, że to może być potencjalny właściciel tej rzeczy, którą ktoś do nas wcześniej przyniósł.
1: Na plaży najlepiej zabierać tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Jeśli jednak zgubimy coś cennego, warto najpierw sprawdzić, czy nasza zguba nie trafiła do ratowników lub pobliskich lokali. Anna Klonowska, Radio Plus.
3: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus do 17.16 minut. Jeszcze w tej części magazynu do akwarium w Gdyni zajrzymy. Jakie nowe, ciekawe zajęcia czekają na odwiedzających? O tym za chwilę.
1: Jeśli pogoda jest zła, to przenosimy zajęcia do naszego laboratorium i tam również obserwujemy bałtyckie gatunki z bliska i prowadzimy zajęcia, tak więc uczestnicy nic nie tracą.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Połącz przyjemne z pożytecznym. Dosłownie. Tylko do 15 września w Mini Stunek trwa akcja Jazda Testowa dla Natury. Każda jazda testowa elektrycznym Mini to jedno posadzone przez nas drzewko. Kupisz elektryczne Mini? Posadzimy aż 10 drzewek. Jesienią razem z Wami i Nadleśnictwem Gdańskim zasadzimy zebrane drzewka w trójmiejskich lasach. Odwiedź jeden z naszych salonów i dołóż swoją cegiełkę, a właściwie drzewko. Zaprasza Mini Stunek. Gdynia, ulica Druskiennicka 1A. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 59.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2, od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: 11 minut do 17. Akwarium Gdyńskie od lat przygotowuje programy edukacyjne dla odwiedzających. A co aktualnie warto sprawdzić, o tym teraz w magazynie.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Akwarium od lat prowadzi na przykład klub młodego odkrywcy mórz oraz zajęcia stacjonarne dla grup szkolnych i przedszkolnych. Dodatkowo tego lata biologię morza warto poznawać wprost z pomostu w gdyńskiej marinie. Akwarium prowadzi tam cykl zajęć terenowych dla całych rodzin. I nie tylko. Szczegóły zna Ignacy Motyliński.
2: Stoję przed Akwarium Gdyńskim na wszystkim doskonale znanej Alei Jana Pawła II. To właśnie tutaj dwa razy dziennie startują mikrowyprawy badawcze w podwodny świat mariny. Jednak zamiast do akwarium, tym razem trzeba przyjść nad wodę. Właśnie o te mikrowyprawy pytam Joanny Mierkiewicz z Akwarium Gdyńskiego. Bo jak to się właściwie stało, że zajęcia edukacyjne przeniesiono wprost do mariny?
3: Akwarium Gdyńskie kojarzy się głównie z naszą ekspozycją. Tymczasem tuż obok, pod pomostami gdyńskiej mariny, żyje mnóstwo ciekawych zwierząt. Pomyśleliśmy, że warto pokazać je właśnie tam, gdzie można je spotkać na co dzień.
2: Jak wygląda taka mikrowyprawa badawcza? Krok po kroku, co się dzieje w te 45 minut?
3: Spotykamy się w marinie, zakładamy kapoki i ruszamy na pomosty. Korzystamy ze sprzętu, z którego na co dzień korzystają badacze morscy. I wspólnie z edukatorami szukamy zwierząt żyjących przy pomostach, obserwujemy je z bliska. Przy okazji sprawdzamy też zasolenie i przejrzystość wody.
2: A jakie gatunki żyjące w wodach mariny najczęściej udaje się spotkać i pokazać uczestnikom?
3: Najczęściej będą to krewetki, kiełże, omułki, krabiki. Często trafiają się też małe rybki, takie jak iglicznie i wężynki. To tacy krewniacy koników morskich. Udaje się też wypatrzyć meduzy. Wiadomo, każde zajęcia są trochę inne, bo natura potrafi nas zaskoczyć.
2: Natura potrafi nas zaskoczyć, tak samo jak pogoda. Co się dzieje, gdy nie pozwala ona wyjść na zewnątrz?
3: Mamy oczywiście plan B. Jeśli pogoda jest zła, to przenosimy zajęcia do naszego laboratorium i tam również obserwujemy bałtyckie gatunki z bliska i prowadzimy zajęcia, tak więc uczestnicy nic nie tracą.
2: Jeśli chodzi o uczestników, to do kogo właściwie kierujecie te zajęcia? Kto jest głównym odbiorcą? Czy są to grupy zorganizowane?
3: Przede wszystkim zapraszamy wszystkich. Nie tylko grupy zorganizowane, ale można przyjść ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną. Warto podkreślić, że są to zajęcia dla dzieci od 8 roku życia.
2: Wakacje w Akwarium Gdyńskim są obecne już jakiś czas. Czym różnią się tegoroczne od tych, które mieliśmy w latach poprzednich?
3: Wakacyjne spotkania z nauką organizujemy już od wielu lat i w tym roku po raz pierwszy mają taką formę zajęć terenowych.
2: Moim gościem była Joanna Mierkiewicz z Akwarium Gdyńskiego, a skorzystanie z zajęć można zaplanować do końca sierpnia od poniedziałku do piątku o 10 i 15.30. Grupy liczą maksymalnie 12 osób. Warto więc pospieszyć się z rezerwacją, zanim wakacje się skończą. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
0: Niespełna 8 minut pozostało do 17. To wszystko w pierwszej części magazynu. W części drugiej z kolei propozycje na duchowe spędzenie wolnego czasu w te wakacje.
4: To nie będą rekolekcje o tym, że świat wirtualny jest zły. To zaproszenie, by nauczyć się korzystać z niego mądrze, roztropnie się w nim poruszać, nie tracąc relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą.
0: Propozycje wakacyjnych rekolekcji po 17 w magazynie, a za chwilę wiadomości, które przedstawi Mikołaj Gronet.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus.
1: Podejrzani o pobicie 67-latka w Poznaniu zostali zatrzymani. Rząd rozmawiał o propozycjach zmian w ochronie zdrowia. Za chwilę szczegóły. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mieli pobić 67-latka w tramwaju w Poznaniu, zostali zatrzymani. Mężczyzna stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, którego zaczepiali napastnicy.
2: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
1: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani to Polacy. Obaj byli wcześniej notowani. Jutro mają usłyszeć zarzuty.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in. to, co budzi najwięcej emocji, czyli limity wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. Tematem zajmuje się Jakub Krzyżak.
3: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
4: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
3: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu.
5: Czyli na początku września będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu.
3: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 4 projekty rozporządzeń ministra zdrowia zostały już skierowane do 10-dniowych konsultacji.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Czasowicze nad morzem zostali wystawieni na ciężką próbę. Temperatury zdecydowanie nie zachęcają do plażowania, a sytuację w Trójmieście śledzi Paweł Lemke.
6: Aktualnie nie jest aż tak brzydko, w tej chwili nawet świeci słońce, ale rzeczywiście mogłoby być cieplej, bo na termometrach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dzisiaj średnio do 19 stopni, do tego też przez cały dzień przelotne opady deszczu i dziś też nieco mocniejszy wiatr.
7: Masakra, dlatego, bo jest zimno.
8: No w tym roku nie rozpieszcza, nie?
9: Byliśmy przygotowani dokładnie.
10: Szału nie ma, tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy. Albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
6: W kolejnych dniach podobnie, choć odrobinę cieplej, mówi Dorota Pacocha, dyżurna synoptyk IMGW.
11: Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Występować będą przelotne opady deszczu oraz burze po około 20 do 21 stopni Celsjusza.
6: Większe ocieplenie dopiero w weekend, na przykład w niedzielę do 26 stopni w Trójmieście.
1: A w Bałtyku mogą występować prądy wsteczne. Lepiej zrezygnować z kąpieli w morzu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze sport. Mundial już za nami. Teraz do gry wraca piłka klubowa. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają dzisiaj walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Poznaniacy pomimo rozstawienia trafili na trudnego rywala, mistrzów Danii, Orchus.
12: To jest drużyna, która w piłkę grać potrafi i to robi to na dość dużej intensywności. Natomiast Lech wydaje mi się, że ma duże szanse i jednak mimo wszystko dla mnie gdzieś jest faworytem. Uważam, że Lech sobie poradzi. Później ta kolejna runda będzie już prostsza, więc naprawdę gorąco wierzę, że rzeczywiście to będzie ten rok, gdzie mistrz Polski trafi do fazy ligowej Ligi Mistrzów po wielu latach.
1: Mówił Radosław Majdan. Były bramkarz reprezentacji Polski nie ma jednak wątpliwości, że o awans bardzo trudno będzie Górnikowi Zabrze. Zespół ze Śląska zagra z Fenerbahce Stambuł.
12: Szczerze mówiąc, 1% daje Górnikowi. To jest brutalne, wiem, ale taka jest dla mnie ta piłkarska rzeczywistość, jeżeli chodzi o jakość umiejętności, nawet same budżety.
1: Obie drużyny zagrają na wyjeździe. Lech o 19, a Górnik o 20.
0: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Pogoda.
13: Więcej teraz przyjaźnień i słońca na Pomorzu, ale miejscami chmur też całkiem sporo, choć już bez opadów. Termometry pokazują od 16 do 18, 19 nawet stopni. Wiatr dość silny, północno-zachodni, ciśnienie lekko w górę. Teraz wynosi 1016 hektopaskali. W nocy temperatura około 11-12 stopni. Jutro dominować będą chmury, do tego przelotnie popada deszcz, ale będą też większe przejaśnienia i trochę słońca w regionie. Termometry w środę pokażą do 22 stopni.
0: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl

0: 9 minut po godzinie 17. Marek Dmuchowicz, zapraszam na drugą część magazynu reporterów. Oto tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: A w tej części powiemy o propozycjach wspólnot, diecezji i parafii, które w całej Polsce zapraszają na wakacyjne rekolekcje.
2: Ten tydzień to jest tydzień zabaw, ale przede wszystkim naprawdę zawiązanie wspólnoty. Wspólnoty z drugim człowiekiem. Ten tydzień ma służyć trochę naładowaniu twoich baterii i tego, że rozmawiasz więcej z Bogiem, ale przede wszystkim faktycznie tej relacji z drugim człowiekiem, bo jest to bardzo ważne.
0: W tej części magazynu również kolejny odcinek cyklu Wiara na luzie. Dziś o tym, czy możemy zgrzeszyć nieświadomie.
3: By móc mówić o grzechach, potrzeba jakiejś głębszej refleksji i świadomości tego, w jaki sposób być może sprzeciwiłem się Panu Bogu i Jego przykazaniom i czy przychodzi nam to z automatu. Niekiedy takie myśli rzeczywiście się pojawiają, natomiast powinny one być jakoś pogłębione i przemyślane.
0: A na koniec tej części aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: W całej Polsce wspólnoty, diecezje, parafie zapraszają, by wykorzystać lato na nawiązanie, odnowienie lub zacieśnienie relacji z Bogiem. Pomocne mogą okazać się wakacyjne rekolekcje. Gdzie szukać inspiracji? O tym teraz Aneta Paszko.
2: Jak mówi rekolekcjonista, redaktor Niedzieli, ksiądz Łukasz Romańczuk, dziś nie trzeba wysiłku, by znaleźć sobie ciekawe rekolekcje i to w różnej postaci. Wcale nie musimy ruszać się daleko od domu.
3: Tradycyjne rekolekcje parafialne i to jest też taka piękna okazja, aby wejść w modlitwę we wspólnocie swojej parafialnej, przygotować się do sakramentu pojednania. Ktoś może też na przykład sięgnąć do rekolekcji internetowych, zwłaszcza tutaj zachęcam osoby, które na przykład nie mogą wychodzić z domów. Znajdziemy mnóstwo tych rekolekcji prowadzonych przez znanych kaznodziejów, wspólnoty, czy też jakieś katolickie kanały formacyjne.
2: Przez całe wakacje w różnych miejscach Polski rekolekcje z Bogiem organizuje Ruch Apostolstwa Młodzieży. Animatorka Marlena Kufel zauważa, że rekolekcje pomagają także zbudować relacje, których dziś coraz bardziej brakuje, nie tylko z drugim człowiekiem.
4: Ten tydzień to jest tydzień zabaw, ale przede wszystkim naprawdę zawiązanie wspólnoty. Wspólnoty z drugim człowiekiem. Ten tydzień ma służyć trochę naładowaniu twoich baterii i tego, że rozmawiasz więcej z Bogiem, ale przede wszystkim faktycznie tej relacji z drugim człowiekiem, bo jest to bardzo ważne. Dlatego serdecznie zapraszamy Was na nasze rekolekcje i wakacje z Bogiem.
2: Tygodniowe spotkania dla dzieci i młodzieży od 8 do 18 roku życia odbywają się w Ustrzykach Górnych oraz Wybrzeżu koło Dubiecka. Szczegóły na stronie Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Medytacja Słowa Bożego i medytacja z wykorzystaniem sztuki. To z kolei propozycja rekolekcji w milczeniu dla kobiet. Od 8 do 23 sierpnia do Centrum Duchowości Sacré-Cœur w Warszawie zaprasza siostra Jolanta Olczyk.
5: Ludzie, kiedy przyjeżdżają, to chcą usłyszeć głos Boga i często czekają na taki zewnętrzny głos. Na tych rekolekcjach muszą przebić się przez to oczekiwanie, żeby zacząć się uczyć słuchania głosu wewnętrznego. Przede wszystkim poprzez właśnie bycie w milczeniu, uczenie się medytacji, modlitwy, obecności Słowa Bożego. Takie pozwolenie, żeby Słowo Boże czytało moje życie.
2: Rekolekcje dla rodzin z dziećmi, kapłanów, a nawet osób samotnych organizują w ostatnim tygodniu sierpnia ojcowie dominikanie w Jamnej. Z kolei w dniach 7-9 sierpnia sanktuarium w Licheniu zaprasza na rekolekcje w meandrach internetu. Będzie okazja, by zadać sobie kilka ważnych pytań i poszukać odpowiedzi, mówi Wiktoria Desecka z biura prasowego.
6: W świecie pełnym ekranów, algorytmów i sztucznej inteligencji warto zatrzymać się i zadać sobie pytania. Kto kształtuje moje myślenie? Jak odróżnić prawdę od manipulacji? Jak pozostać wolnym i być uczniem Chrystusa także w świecie online? To nie będą rekolekcje o tym, że świat wirtualny jest zły. To zaproszenie, by nauczyć się korzystać z niego mądrze, roztropnie się w nim poruszać, nie tracąc relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą.
2: Syrcańskie rekolekcje młodzieżowe. To propozycja dla starszych nastolatków. Do wyboru mamy rekolekcje pod żaglami na Mazurach lub wędrowne w Tatrach. Wszystkie łączy dobra zabawa i nawiązywanie relacji z Bogiem. Jak mówi ksiądz Franciszek Wielgut, organizator, młodzież co roku chwali sobie te spotkania.
7: Dla nich ten czas rekolekcji był takim odkryciem wspólnoty ludzi wierzących, wspólnoty Kościoła, że jest to rzeczywiście Kościół młody, żywy, w czasie, kiedy łączymy właśnie takie życie modlitwą z wypoczynkiem aktywnym, z rozwijaniem tych młodzieńczych pasji, to wtedy można zobaczyć, jak ta wiara przenika całą codzienność życia i nie tylko pracę, ale też właśnie wypoczynek.
2: Jak podkreślają moi rozmówcy, rekolekcje pomagają wyciszyć się, zatrzymać w codziennym pośpiechu, naładować baterie, także te duchowe. Poza tym warto walczyć o to, by wakacje nie były bez Boga. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: Magazyn reporterów Radia Plus do 18, a za chwilę w cyklu Wiara na luzie o tym, czy istnieje coś takiego jak grzech z automatu.
8: Jeżeli robimy coś z automatu, to robimy coś bezrefleksyjnie. Natomiast grzech jest świadomym i dobrowolnym przekroczeniem prawa, przykazania czy jakiegoś zobowiązania.
0: Wakacje z Radiem Plus.
9: Reklama.
10: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
11: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
10: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
11: No ale
10: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie.
11: Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
12: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
12: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
12: No i z darmową dostawą do sklepu.
13: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
15: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
17: masz. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
18: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: Pieskie życie ma smak!
18: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
19: Po reklamie.

0: Popołudniowy program Radia Plus do 18, prawie 26 minut, a teraz w magazynie w kolejnej części cyklu Wiara na luzie Dorota Gut porusza temat grzechu.
1: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Dziś w audycji Wiara na luzie wraz z księdzem Sebastianem Pytlikiem poruszymy temat grzechów z automatu. Sprawdzimy, czy coś takiego w ogóle istnieje, ale zanim przejdę do rozmowy z kapłanem, wybiorę się na deptak i spytam mieszkańców, co oni sądzą na ten temat. Czy myśli pani, że istnieje coś takiego jak grzech z automatu?
3: Raczej chyba nie.
4: A może jest, nie wiem.
5: No tak, myślę, że tak, ale to jest właśnie takie pytanie, na którym trzeba pomyśleć, bardzo posiedzieć.
2: To może być coś takiego, że mówimy bez myślenia, co mówimy na przykład?
5: No tak. I dla innych osób to może być obraźliwe. A dla ciebie to, no, wydaje się to normalne.
2: Czy myśli pani, że istnieje coś takiego jak grzech z automatu?
3: Może być, oczywiście, że może być.
2: A co możemy takiego zrobić?
3: No, nieświadomie tak umówić się z kimś gdzieś, czy później być skrzywdzoną. No w ten sposób chyba to chodzi, nie?
2: Wiemy już, co sądzą na ten temat mieszkańcy. Teraz czas na rozmowę z księdzem Sebastianem Pytlikiem. Bardzo często nie myślimy o tym, co mówimy na głos, a może się okazać, że nie wszystko, nie zawsze powinniśmy powiedzieć. Jak to jest z tymi grzechami z automatu? Czy faktycznie, jak coś powiemy bez głębszego przemyślenia, może to zostać uznane za grzech?
6: Przede wszystkim grzech to zerwanie naszej jedności z Panem Bogiem, przekroczenie pewnych zasad, przykazań i praw, do których przestrzegania jesteśmy zapraszani, zachęcani jako chrześcijanie, czy nawet również zobowiązani. Oczywiście, by móc mówić o grzechach, potrzeba jakiejś głębszej refleksji, świadomości tego, no, w jaki sposób być może sprzeciwiłem się Panu Bogu i Jego przykazaniom i czy przychodzi nam to z automatu. Niekiedy takie myśli rzeczywiście się pojawiają, natomiast powinny one być jakoś pogłębione i przemyślane, żeby rzeczywiście mieć świadomość, co się zrobiło złego.
2: Co może być uznane za taki grzech z automatu? O czym możemy sobie nie zdawać na przykład sprawy, że to już faktycznie przekracza granice?
6: To chyba jest trudne pytanie, czy coś robimy z automatu.

0: robić automatycznie, bezrefleksyjnie, z automatu tak zwanego.
1: Czyli najlepiej po prostu przemyśleć, co powiemy, zanim powiemy to na głos.
0: Oczywiście. Wiara i praktykowanie wiary jest naszym działaniem świadomym, jest naszym działaniem, które zachęca nas do tego, by jednak jakąś refleksję, jakiś namysł nad swoim życiem, nad naszą relację z Panem Bogiem podprowadzić. To jest istota naszego działania i naszej relacji z Panem Bogiem.
2: Wiara na luzie w radiu.

0: Jennifer Lopez w Radiu Plus do 18.19 minut, a w magazynie jeszcze pojawią się aktualności z Watykanu. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdynia, ulica

0: Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Połącz przyjemne z pożytecznym. Dosłownie. Tylko do 15 września w Mini Stunek trwa akcja Jazda Testowa dla Natury. Każda jazda testowa elektrycznym Mini to jedno posadzone przez nas drzewko. Kupisz elektryczne Mini? Posadzimy aż 10 drzewek. Jesienią razem z Wami i Nadleśnictwem Gdańskim zasadzimy zebrane drzewka w trójmiejskich lasach. Odwiedź jeden z naszych salonów i dołóż swoją cegiełkę, a właściwie drzewko. Zaprasza Mini Stunek. Gdynia, ulica Druskiennicka 1A. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 59.
5: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Pokój jest darem zmartwychwstałego, ale potrzebuje też ludzi sumienia, pisze Leon XIV w przedmowie do antologii jego tekstów na temat pokoju. Oaza trzeciego stopnia w Rzymie. Tu formacja ożywa, mówią uczestnicy rekolekcji ruchu Światło Życie z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Antologię wypowiedzi Leona XIV na temat pokoju opublikowało po włosku watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana. Nosi ona tytuł Disarmata e Disarmante, La pace e un dono. Rozbrojony i rozbrajający, pokój jest darem. Papież przyznaje, że pokój jest wielkim pragnieniem wielu serc, ale zarazem jest on też zagrożony. Dziś aż 103 państwa są w jakiś sposób zaangażowane w wojnę.
2: W opublikowanej dziś przedmowie papież podkreśla, że pokój jest pierwszym darem, jaki zmartwychwstały Jezus podarował światu i uczniom, pozdrawiając ich słowami pokój wam. Papież przypomina jednak, że pokój zależy też od świadków, od ludzi, którzy osobiście przyczyniają się do budowania pokoju, kierując się własnym sumieniem. Świat, w którym to maszyny, bez względu na to, jak bardzo zaawansowane i szybsze od nas, podejmowałyby decyzje o bombardowaniu bezbronnych ludzi, byłby naprawdę przerażający. Od sumienia jednego człowieka może zależeć cały świat, pisze Leon XIV.
1: Nie tylko zwiedzają bazyliki, ale przeżywają rekolekcje w miejscach, które ksiądz Franciszek Blachnicki wpisał w program trzeciego stopnia ruchu Światło Życie. Młodzież i animatorzy podkreślają w rozmowie z Vatican News, że dopiero w Rzymie odkrywają pełny sens tej formacji.
3: No już od 1994 roku, dziękować Bogu, ciągle możemy być tutaj w Rzymie na oazach. Kolejna oaza, czwarty dzień oazy dzisiejszego trzeciego stopnia u świętego Piotra. Dzisiaj była Eucharystia w kaplicy litewskiej.
4: Rzym dla mnie to był zawsze takim miejscem, że chciałam bardzo przyjechać. Ja poczułam, że wróciłam do domu. Widząc Bazylikę świętego Piotra, to po prostu to jest takie pociągnięcie do centrum wiary dla mnie.
1: Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Inicjatywa wyszła od zwykłej parafianki. Angielski episkopat zapowiedział, że wybierze najwłaściwszy czas i miejsce zawierzenia, a szczegóły wkrótce zostaną opublikowane.
5: Sarah Scott wysłała do biskupów list z prośbą o zawierzenie narodu Jezusowemu Sercu. Inicjatywę wsparła petycją, w której napisała, że wśród Brytyjczyków wiernych Kościołowi pojawiła się głęboka potrzeba powrotu do źródła miłości i miłosierdzia. I od tego właśnie rozpocznie się prawdziwa duchowa odnowa narodu. Jej pragnienie poruszyło biskupów. Zbadano, czy podobny akt został dokonany już wcześniej, od czasu emancypacji katolików w 1829 roku. Nie znaleziono świadectwa takiego zawierzenia, stąd biskupi z radością podjęli temat i zdecydowali, że taki akt zostanie dokonany. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Dziewięć minut pozostało do 18:00. To wszystko w dzisiejszym magazynie, a za chwilę wiadomości z kraju i zagranicy, które przedstawi Mikołaj Gronet.

0: Radio Plus.
1: Prokurator z Lublińca straciła posadę, to po aferze z pijanym kierowcą na A1. Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą, ostrzega MON. Trwają przygotowania do pielgrzymki papieża do Francji. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu straciła posadę. To po tym, jak jej podwładna nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy. Mężczyznę w sobotę zatrzymali dziennikarze TVN24 i inni kierowcy na autostradzie A1. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Kierowca wydmuchał prawie 3 promile. Miał 2 aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a na dodatek cofnięte uprawnienia. Prokurator, która pełniła wtedy dyżur, nie zastosowała się jednak do wytycznych prokuratora generalnego. Nie wystąpiła z wnioskiem o areszt dla mężczyzny. Wypuściła go do domu bez choćby policyjnego nadzoru. Na to zareagował Waldemar Żurek. Nie ma miejsca na pobłażliwość wobec osób, które świadomie stwarzają śmiertelne zagrożenie na drogach, napisał w sieci. W efekcie odwołano została zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu Magdalena Sawicka, która powinna nadzorować takie sprawy, a te przejęli już śledczy z Częstochowy. Prokuratura wszczęła też wewnętrzne dochodzenie prawidłowości podjętych decyzji.
1: Do tej sytuacji doszło w sobotę między węzłami Pyrzowice i Woźniki. Dziennikarze TVN24 zauważyli jadące slalomem auto, które później uderzyło w ciężarówkę. Po zatrzymaniu kierowca próbował zamienić się miejscami z pasażerem i był agresywny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą. Przed takim scenariuszem przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówi minister obrony narodowej, Rosjanie mogą wykorzystać do prowokacji przechwycone ukraińskie drony. Był to jeden z tematów omawianych podczas dzisiejszego spotkania Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. W siedzibie resortu obrony był nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
3: Zgadza się, dzień dobry. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takim działaniem ze strony Rosji zagrożona jest nie tylko Polska, ale i pozostałe kraje wschodniej flanki NATO.
4: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
3: Szef MON-u podkreślił, że Polska współpracuje też w tym zakresie z Ukrainą.
4: I tutaj pomimo emocji, które często są politycznych, w ostatnich tygodniach pomiędzy naszymi państwami nie ma żadnego zakłóconego kanału komunikacji.
3: Prowokacje dotyczą jednak nie tylko dronów. W ubiegłym tygodniu rosyjskie samoloty 3 dni z rzędu były przechwytywane przez polską parę dyżurną myśliwców.
0: Radia Plus.
1: Trwają przygotowania do pielgrzymki papieża do Francji. We wrześniu Leon XIV na zaproszenie prezydenta Emmanuela Macrona, władz kościelnych, a także dyrektora generalnego UNESCO odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz. Po tym jak francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę o pomocy w umieraniu, Leon XIV ma wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec jakiejkolwiek formy eutanazji. Wiadomo też, że papież w katedrze Notre Dame w Paryżu odprawi uroczyste nieszpory. Można jeszcze zostać ewangelizatorem na przystanku Jezus. Ogólnopolska inicjatywa rozpoczyna się 27 lipca. Wydarzenie co roku towarzyszy festiwalowi Poland Rock, czyli dawniej przystankowi Woodstock.
5: Zgłosić może się każdy z dowolnego miejsca, gdy dość, przekonuje Joanna Kruk z ekipy Przystanku Jezus.
6: Przystanek Jezus jest skierowany dla osób, które spotkały w swoim życiu Jezusa, które doświadczyły Jego miłości. Zapisy są na Instagramie, na Facebooku, na naszej stronie internetowej, i można wtedy omadlać nasze dzieło. Potrzebujemy też cała rzesza ludzi, która się modli, aby osoby, które będą reprezentować Kościół i będą na miejscu, były w stanie realizować te ewangelizacje.
5: Szczegóły i formularz na stronie Przystanek Jezus.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
0: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Pogoda.
7: Na Pomorzu sporo chmur, ale bez opadów. Są też przejaśnienia, miejscami nawet całkiem spore i trochę słońca. Termometry pokazują od 16 do 18 stopni. Wiatr dość silny, północno-zachodni, ciśnienie 1016 hektopaskali. Temperatura w nocy około 12 stopni. Jutro dominować będą chmury, do tego przelotne opady deszczu, ale będą też większe przejaśnienia i trochę słońca w regionie. Termometry pokażą w środę do 22 stopni.
0: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl

Rezerwat w Radiu Plus, 14 minut po 18, lato z nutą nostalgii. Marek Głochewicz, zapraszam do 19, między innymi jeśli chodzi o piosenki. Będzie The Hooters, Baim, Kombi, Alana Miles. Będziemy też rozmawiać o tym, jak wysokie temperatury tego lata zaszkodziły zwierzętom, konkretnie ptakom, szczególnie tym mniejszym. Problem jest spory, bo nawet pisklęta na różnych etapach rozwoju z powodu wysokiej temperatury zmuszone są do wyskakiwania z gniazd i giną. No i o tym w tej godzinie w Radiu Plus, a za chwilę zajrzymy do kalendarium. Teraz Donna Summer.

0: The Hooters w Radio Plus. W Radio Plus zaglądamy teraz do kalendarium. Mamy dzisiaj 21 dzień lipca. No i przegląd tego, co się u nas działo między XVII a XX wiekiem.
1: Rok 1655. W trakcie rozpoczynającego się potopu szwedzkiego, czyli trwającej do 1660 roku wojny szwedzko-polskiej, flota szwedzka zablokowała gdański port, uniemożliwiając handel drogą morską. Po zimowej przerwie blokadę wznowiono wczesną wiosną następnego roku. Szwedzi zajęli także fort Władysławowo, pustoszyli nadmorskie osady, jednak nie zdobyli Pucka. Rok 1678. Poświęcono kamień węgielny pod budowę kaplicy królewskiej przy ulicy Świętego Ducha w Gdańsku. Budowę ukończono w 1683 roku. Rok 1807. W ratuszu głównego miasta w obecności generała Jeana Rappa, generalicji francuskiej i polskiej oraz miejscowych notabli proklamowano powstanie wolnego miasta Gdańska. Władzę przejęła rada zwana Senatem w składzie z 4 burmistrzami i 8 senatorami rajcami. Najwyższą władzą w mieście był urzędujący burmistrz z tytułem prezydenta Senatu. Do kompetencji Senatu oprócz zarządzania miastem należało utrzymywanie kontaktów dyplomatycznych. Gdańsk otrzymał też prawo bicia własnej monety. Rok później w kościele mariackim odbyła się uroczystość złożenia przysięgi przez władze wolnego miasta na nowy kodeks Napoleona. Rok 1810. Działalność rozpoczęła francuska komora celna w Nowym Porcie i na drogach prowadzących do bram miejskich. Pobierane opłaty odprowadzano do kasy cesarskiej. Rok 1869. W Pręgowie ukończono budowę ujęcia wody pitnej dla Gdańska o wydajności około 100 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Rok 1920. Do gdańskiego portu wpłynął statek Tryton z amunicją przeznaczoną dla Polski. Gdańscy robotnicy portowi odmówili rozładunku i zagrozili strajkiem. Amunicję przeładowano na 26 berlinek płaskodennych statków rzecznych, które 7 sierpnia odpłynęły do polskiego już Tczewa, gdzie nastąpił ich przeładunek do wagonów kolejowych. Rok 1925. W gdańskim porcie na wyremontowanym w tutejszej stoczni polskim torpedowcu Kaszub nastąpiła eksplozja opalanego ropą kotła. Po wybuchu statek zatonął. Został wydobyty i pocięty na złom. W polskiej marynarce wojennej służył do 1921 roku.
0: I to wszystko wydarzyło się 21 lipca. Kończymy kalendarium, a za chwilę w Radio Plus o tym, jak ciężko się żyje ptakom, gdy są upały.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
5: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
4: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
5: No i tanio.
4: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
6: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Po reklamie.

0: W ostatnich dniach raczej odpoczywamy od upałów, ale tego lata dały się nam już we znaki. Jednak z powodu upałów cierpią też nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. Tegoroczne upały okazały się trudne dla ptaków, szczególnie dla jeżyków i jaskółek. Wysokie temperatury doprowadziły do śmierci wielu piskąt, a część z nich wymagała nawet pomocy w ośrodkach rehabilitacji. Jak ekstremalna pogoda wpływa na ptaki i jak my sami możemy im pomóc, o tym z Moniką Wójcik-Musiał, ornitolożką z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, rozmawia Karolina Marcisz.
1: W ostatnich tygodniach mówi się o tym, że upały, które miały miejsce i suche dni mogły wpłynąć bardzo negatywnie na populację niektórych ptaków i szczególnie zwraca się tutaj uwagę na jeżyki i jaskółki. Czy rzeczywiście tak jest?
2: Tak, ekstremalne, wysokie temperatury jak najbardziej są zagrożeniem dla ptaków, zwłaszcza dla tych gatunków, które gniazdują w szczelinach budynków, gdzieś pod dachówkami, pod parapetami oraz takich gatunków, które gniazdują na otwartych przestrzeniach, w otwartych gniazdach, na przykład na dachach budynków. Czyli mamy tutaj chociażby mewę srebrzystą, jeżeli chodzi o szczeliny, to jeżyk, wróbel, jak również te gatunki, jak na przykład oknówka, które gniazdują gdzieś na elewacjach. I te zagrożenia są zwłaszcza dla piskląt tych właśnie gatunków.
1: Czy Państwo jako ornitolodzy już obserwują, że właśnie może jest trochę mniej tych gatunków, o których Pani mówiła, czy jeszcze tego nie widać?
2: To znaczy tak, na pewno te wysokie temperatury tegoroczne na tych lęgach mocno się odbiły. Dlaczego? Ponieważ te miejsca, o których wspomniałam, one bardzo mocno się nagrzewają. I co się wtedy dzieje? Te pisklęta próbują z tych miejsc uciec. Tworzy nam się taki, powiedzmy, swoisty piekarnik, to jest, myślę, bardzo dobra analogia. Ptaki próbują się ewakuować. I pisklęta na różnych etapach rozwoju po prostu wyskakują. Te weekendy minione to były weekendy, kiedy po kilkaset piskląt potrafiło trafić do jednego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Te pisklęta, które wyskoczyły, które przeżyły, jeżeli nie zostaną zabezpieczone, jeżeli nie zostanie im udzielona pomoc, po prostu zginą. One oprócz tego, że są odwodnione, wycieńczone, pozostawione, takie nieopierzone, gdzieś tam leżące pod budynkiem, no nie mają szans na przeżycie. Dorosłe osobniki wówczas nie mają szansy tych piskląt wykarmić.
1: Być może jeszcze takie fale upałów do nas powrócą tego lata, więc hipotetycznie, jeśli znajdujemy gdzieś takie nieopierzone piskle, co powinniśmy zrobić?
2: Na pewno pierwsze co, musimy je zabezpieczyć. To znaczy nie możemy je zostawić. Bierzemy karton, który mamy pod ręką, wykładamy ręcznikiem papierowym. Musimy to zwierzę przełożyć do cienia, do tego kartonu i pierwsze co, szukamy fachowej, specjalistycznej pomocy, czyli szukamy ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt. Generalnie zasada jest taka, że no, samodzielne pojenie jest dość ryzykowne, zwłaszcza w przypadku małych piskląt, jeżeli ktoś no, nie za bardzo wie, jak to zrobić, ale tak jak mieliśmy takie wysokie temperatury, to czasem te kilka kropel wody może uratować życie, więc zanim odbierze od nas takie piskle ktoś z ośrodka, możemy spróbować pipetą jedną, dwie krople na raz, nie więcej, delikatnie podać. Najbezpieczniej jest podawać na zewnętrzną część dzioba, żeby ta woda po prostu nam spłynęła. No idealna sytuacja, żeby wzmocnić tak na szybko takie piskle, to jest podanie wody z elektrolitem. Po jedną, dwie kropelki bardzo ostrożnie podajemy. I to jest taka pierwsza doraźna pomoc.
1: Zagrożeniem dla ptaków są wysokie temperatury, ale wysokie temperatury powodują też mniejszą ilość pożywienia. Czy mam rację?
2: Tak, wygląda to w ten sposób, że jeżeli mamy wysokie temperatury, dorosłe osobniki też w jakiś sposób są wycieńczone. One żerują mniej, one wówczas też może się zdarzyć, że porzucą lęgi, nie będą karmić piskląt i to jest kolejne zagrożenie dla lęgów, które na

0: pewno będzie tutaj skutkować stratami w tegorocznych lęgach i to dla wielu gatunków.
1: W tym miejscu postawimy kropkę i wracamy do rozmowy zaraz po krótkiej przerwie.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Już jest. Nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj. Przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

0: Wracamy do rozmowy Karoliny Marciś z Moniką Wójcik, musiał ornitolożką z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, o tym, jak duże zagrożenie dla ptaków niosą ze sobą pojawiające się u nas letnie upały.
1: I jak już ustaliłyśmy w pierwszej części rozmowy, zagrożeniem dla ptaków w tym roku bardzo dużym były wysokie temperatury, mniejsza ilość pożywienia i tego, że te starsze osobniki nie miały tyle siły, by karmić swoje młode, ale kolejnym zagrożeniem są również bardzo popularne termomodernizacje budynków.
2: Tak, termomodernizacje to od wielu lat są głównym takim zagrożeniem dla utraty siedlisk wielu gatunków. Zgodnie z prawem takie siedlisko powinno być skompensowane w zależności jaki to gatunek, na przykład za pomocą budek lęgowych. No i co ważne, oczywiście takie prace nie mogą się odbywać w momencie, kiedy w szczelinach są pisklęta, kiedy lęgi są prowadzone. Ale jak najbardziej termomodernizacje mocno przyczyniły się, takie jeszcze niekontrolowane, do tego, że te siedliska wielu gatunków po prostu zniknęły, co skutkowało oczywiście zmniejszeniem populacji danego gatunku.
1: Jeśli na przykład danego gatunku, załóżmy jeżyków, będzie mniej w tym miejskim ekosystemie, jakie mogą być tego konsekwencje?
2: Ekosystem to jest taki, powiedzmy sobie, organizm bardzo złożony. Tutaj każdy element jest bardzo istotny. Taka analogia mi się zawsze nasuwa. Mamy taką zabawę, jest taka wieża Jenga, Jenga, nie? Jakkolwiek to się wymawia. I teraz, kiedy wyciągamy te klocki, to do tego pewnego momentu ona się trzyma. Jak już za dużo ich wyciągniemy, to po prostu ta wieża nam się zburzy. I tak samo jest tutaj w ekosystemie. Tutaj mamy bardzo dużo zależności troficznych. Jedne organizmy uzależnione są od drugich. Jedne regulują populacje innych. Na przykład ptaki regulują populacje owadów, tak? I tutaj te zależności są bardzo ścisłe. Musimy po prostu działać tak, żeby nie eliminować tych istotnych elementów z naszego tutaj ekosystemu. A taki jeżyk czy wróbel podczas lęgów zjada i też zbiera, łowi, żeby wykarmić pisklęta, setki, tysiące, dziesiątki po prostu owadów, tak? Których często my nie lubimy, bo nas gryzą, no z różnych przyczyn, tak? Oczywiście one też swoją funkcję tutaj w środowisku spełniają, ale tak to po prostu wygląda.
1: I na koniec jeszcze raz dopytam, czy rzeczywiście już Państwo zauważają zmniejszenie tych niektórych populacji? Jeśli tak, to jakich przede wszystkim?
2: Znaczy, na pewno te liczby dadzą nam wynik taki, że tak powiem, naukowo poddany analizie na pewno po kilku latach. Ale co można zobaczyć w tej chwili? No można po prostu zaobserwować, że w większości gniazd piskląt nie ma, bo one po prostu powyskakiwały za szybko. Tak? I tutaj myślę głównie w tym roku o jeżykach, o wróblach. To były te ptaki, które najczęściej były nam zgłaszane, które były gdzieś tam przez osoby z miasta podejmowane i przekazywane do ośrodków. Jeżyki, wróble i tutaj jeszcze można dodać oknówki, czyli te jaskółki, które gniazda budują też na naszych elewacjach. To byli najczęstsi pacjenci ośrodków rehabilitacji.
0: Z Moniką Wójcik musiał ornitolożką z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozmawiała Karolina Marcisz.
3: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus.
1: Czy Daniel Obajtek dołączy do rozłamu w PiS-ie? Za chwilę szczegóły. Chińska propaganda na TikToku, jest badanie NASK. Polskie drużyny w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Dziś mecze Lecha i Górnika. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne frakcyjne zamieszanie w Prawie i Sprawiedliwości. Jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, były prezes Orlenu Daniel Obajtek miał podpisać partyjną deklarację i zobowiązać się do opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jakub Krzyżak sprawdzał, co na to środowisko byłego premiera.
2: Przekonuje, że Daniel Obajtek nie przesłał do stowarzyszenia formalnej deklaracji rezygnacji z członkostwa.
3: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie.
2: Mówi jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Müller. Jak przekonuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, oprócz Obajtka deklarację członkostwa złożyła też Anita Czerwińska. Ta nie była formalnie członkiem Rozwoju Plus, ale podpisała się pod listem stowarzyszenia do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
4: To jest sytuacja dynamiczna. Jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
2: Mówił Bochenek. Do czwartku decyzją kierownictwa PiS. Politycy ugrupowania mają czas na wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W innym wypadku automatycznie zostaną wykluczeni z partii.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niewydolność krążeniowo-oddechowa była przyczyną śmierci kobiety, która zmarła na gorzowskiej komendzie. Dlaczego tak się stało, mają wyjaśnić szczegółowe badania. Mówi Mariola Wojciechowska Grześkowiak z prokuratury okręgowej w Gorzowie.
5: W toku sekcji nie stwierdzono u niej żadnych obrażeń zewnętrznych poza tymi wynikającymi z udzielanej jej pomocy medycznej, ani również żadnych obrażeń wewnętrznych.
1: Prokuratura sprawdza też, czy jedna z policjantek nie przekroczyła uprawnień. Funkcjonariuszka zrobiła zdjęcie podczas ratowania kobiety i udostępniła je w internecie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polscy użytkownicy TikToka dostają tylko pozytywny obraz Chin. Eksperci ośrodka analizy dezinformacji NASK zbadali 10 tysięcy filmów dotyczących tematów uznawanych przez Pekin za szczególnie kontrowersyjne.
6: Tematy kontrowersyjne, czyli Xinjiang, Tybet, prawa człowieka, kwestia Tajwanu, kwestia masakry na placu Tiananmen w 89 roku i na tym przykładzie sprawdzić, co nasi użytkownicy otrzymali.
1: Mówiła Patrycja Krzyśpiak, starszy analityk NASK. Analiza wykazała, że platforma może być wykorzystywana do rozpowszechniania propagandy.
6: To jest po prostu narzędzie do możliwej manipulacji, do możliwego wpływania na nasze psychologiczne wzorce, na nasze poglądy. W tym przypadku promowanie pozytywnego wizerunku Chin u użytkowników.
1: Materiały miały najczęściej formę reklam podróży lub treści lifestyle'owych. Polskie kluby rozpoczynają walkę o europejskie puchary. Dziś pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań zagra na wyjeździe z mistrzem Danii Aarhus, a Górnik Zabrze z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe Stambuł. Michał Rawa.
7: Ledwo opadł kurz mundialu, a my już emocjonujemy się rozgrywkami klubowymi. Lech Poznań, choć rozstawiony w eliminacjach Ligi Mistrzów, to trafił na bardzo trudnego rywala, ale to poznaniacy są faworytami tego dwumeczu, uważa były bramkarz polskiej reprezentacji Radosław Majdan.
8: Ten mistrz Danii to jest drużyna, która w piłkę grać potrafi i to robi to na dość dużej intensywności. Natomiast Lech wydaje mi się, że ma duże szanse.
7: Dużo mniejsze ma za to Górnik Zabrze, bo na papierze Fenerbahçe Stambuł to zespół o kilka klas lepszy.
8: Jeżeli chodzi o jakość umiejętności, nawet o same budżety.
7: Zwycięzcy tych dwóch meczów zapewnią sobie awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i pewne miejsce w Lidze Europy.
1: Mecz Aarhus-Lech powinien się właśnie rozpoczynać, a za godzinę Górnik zmierzy się z Fenerbahçe.
9: Na Pomorzu zachmurzenie duże do całkowitego, we wschodniej części regionu, w zachodniej duże przejaśnienia i słońce. Termometry pokazują od 16 do 18 stopni, wiatr dość silny północno-zachodni, ciśnienie 1016 hektopaskali. Temperatura w nocy około 12 stopni. Jutro głównie chmury będziemy oglądać, do tego przelotne opady deszczu, ale będą też przejaśnienia, miejscami całkiem spore i trochę słońca. Termometry pokażą w środę do 22 stopni.
0: Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: 21 lipca dziś mamy, a 21 lipca 1969 roku Neil Armstrong w ramach misji Apollo 11 jako pierwszy człowiek w historii postawił stopę na Księżycu. Przez całe moje dzieciństwo i czasy nastoletnie we wszystkich tych bajkach i filmach przekonywano nas, że już, lada moment i będziemy lądować na Marsie. A tu słyszymy, że znowu na Księżyc się wybieramy. 57 lat temu Armstrong dreptał po Księżycu. Ja się pytam, gdzie ten obiecany Mars? Nic, tylko wiecznie rozczarowania, naprawdę.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.

Znowu w koło jest wesoło. Zrelaksujcie się trochę w te wakacje. Warto. Radio Plus, lato z nutą nostalgii. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt.

0: Radio Plus.
1: Ważna teraz informacja dla miłośników sportowych aut, tych z najwyższej półki. W tę sobotę będzie można podziwiać w jednym miejscu aż 25 egzemplarzy Ferrari, które zjadą do kurortu w ramach 14. edycji Ferrari Corsa Baltica. Warto tam być, bo no, zdecydowana większość z nas takiego auta mieć nigdy nie będzie. To sobie chociaż postoimy obok, może nawet dotkniemy. No dobra, muśniemy, jak nikt nie będzie patrzył.
2: Reklama.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus. Radio
1: Plus. Zbliża się godzina 20, a o 20 startuje lato z nutą nostalgii. Marek Sierocki przygotował i zagra najlepsze piosenki na wakacyjny, choć dziś dość chłodny wieczór. Do 22. Życzę zatem dobrej zabawy. Marek Dmuchewicz, do usłyszenia, do jutra.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie. To przecież lato z nutą nostalgii. Przed nami kołyszące rytmy. Na początek Ace of Base, All That She Wants i Happy Nation. Potem DJ Bobo, There Is a Party i Everybody.

0: To były wakacyjne, kołyszące klimaty. Grupa Mr. President utworem Coco Jumbo zakończyła pierwszy dzisiejszy miks.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestiunem na wakacje, bo z Vestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz drugi miks otwiera formacja Joy utworem Touch by Touch, potem Silent Circle, Moonlight Affair, a także Linda Jo Rizzo w utworze Heart Flash Tonight.

Śpiewała Linda Joe Rizzo, teraz Fancy, jeden z jego wielkich hitów dekady lat 80. Chinese Eyes. Potem F.R. David i Words będzie także duet Fantastic w nagraniu Costa Blanca.

To był holenderski duet Fantastiki Costablanca, przed nami Rick Fellini, Welcome to Rimini, potem David Lime i Bambina. Będzie także Belinda Carlisle w utworze La Luna.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na nasz kolejny miks, a otwiera go Lucia utworem Marinero. Potem Italian Boys Forever Lovers, a także zespół Tavares w nagraniu C'est La Vie. Będzie też grupa Cool and

Ponownie w naszym miksie Lucia, tym razem w utworze La Isla Bonita z repertuaru Madonny. Będzie też formacja P4F i utwory Notorious i Le Freak. Man and Kim przypomną się utwory

To była Kylie Minogue, a przed nami kolejni podopieczni trio Stock Aitken Waterman, Rick Astley, Together Forever, a także trio Big Fun w nagraniu Blame It on the Boogie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go zespół Skocz utworem Mirage, potem Gazebo, Masterpiece będzie też Ken Laszlo i Tonight.

Ken Laszlo przypomniał swój wielki hit Tonight, teraz Albert One i Turbo Deezer. Będzie też duet The Twins i Not The Loving Kind, a także grupa OMD w nagraniu Locomotion.

Chris Rea utworem Road to Hell zakończył ten mix i zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20. Marek Sierocki.

Radio Plus. To wszystko, czego dziś chcę. Izabela Trojanowska. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Lato, nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz.

il fait encore plus chaud.